0: Stuff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Zarzuty za zaatakowanie człowieka, który stanął w obronie innych atakowanych cudzoziemców. Wykolejenie lokomotywy ciągnącej kilkanaście wagonów w Świętokrzyskiem. W tej prawdzie też trójmiejskie zachęty i ostrzeżenia.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Są zarzuty za pobicie pasażera, który stanął w obronie obcokrajowców w Poznaniu. Zatrzymani 38- i 41-latek odpowiedzą za zaatakowanie 67-latka, który najpierw stanął w obronie młodego człowieka z innego kraju, a potem to przekształciło się w szarpaninę. Według pierwszych relacji samego poszkodowanego, ofiarą agresorów z kryminalną przeszłością miał być ukraiński chłopiec. Okazało się, że i ta młoda osoba i jego rodzina to obywatele Indii. Jeden z napastników wyraził skruchę i przeprosił za swoje zachowanie. Obu grozi do 5 lat więzienia.
3: Prawda Antyradia.
2: Wykolejenie lokomotywy pociągu towarowego w Świętokrzyskiem. Maszyna ciągnąca 14 wagonów załadowanych kruszywem wypadła z torów na stacji Zagańsk. Nikomu nic się nie stało, ruch nie jest zakłócony.
3: Prawda Antyradia.
2: Filmy wybrane i znane. Znamy pierwsze szczegóły dotyczące konkursu głównego tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: O Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym 5 dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Silesia Film, Paulina Kwas.
5: Tematyka jest bardzo różnorodna, bardzo ciekawe filmy, które gdzieś odnoszą się do przyszłości, do tego, jak świat może wyglądać. To jest właśnie film Agnieszki Smoczyńskiej, ale to jest też debiutancki film Julii Rogowskiej, Czas, który nie nadszedł. Mamy filmy mocno oparte na historii. Mamy też oczywiście filmy oparte na życiorysach, jak choćby film o Violecie Villas, częściowo film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
4: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie od 21 do 26 września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: A skoro już w Trójmieście jesteśmy, uważaj, gdzie parkujesz. W Sopocie na przykład nie trudno o mandat. Straż Miejska Paweł Zgliński.
6: Kierujący muszą zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe. Szczególnie reagujemy na pojazdy, które zaparkowane są na drodze dla pieszych, na chodnikach i zazwyczaj pojazdy są odholowywane z takich miejsc.
2: Mandat to może być i 5 tysięcy złotych, do tego 8 punktów karnych i wspomniane holowanie, oczywiście na koszt właściciela. Na zegarach mamy teraz 6:02. To była Prawda Antyradia. Sucho i spokojnie. To nie dziś. Burze mogą w ciągu dnia pojawiać się m.in. w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie. Deszcz może padać w całej Polsce. Będzie przy tym od 15 stopni w Łodzi, przez 17 w Olsztynie, 18 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i w Krakowie, 20 we Wrocławiu, do 22 w Gorzowie Wielkopolskim.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Kozy i owce na krakowskich łąkach. Te naturalne kosiarki nie tylko zębami pielęgnują roślinność.

0: biodiwersyjność, ale też wspierają bioróżnorodność.
1: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce?
2: To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Może tak no tutaj nieco uprzedmiotawiając, natomiast no, sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny, nie mechanicznie, a naturalnie. I rzeczywiście takie rozmowy gdzieś się w miastach pojawiały, czy w miejscowościach też nieco mniejszych, gdzie zorganizowanie czegoś takiego jest może nieco prostsze. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne, można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska, więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować. Myślę, że z taką ogólną radością dla mieszkańców, bo to oprócz korzyści środowiskowych bardzo ładny i przyjemny obrazek.
3: Ja nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na Zakrzówku. Owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego, mechanicznego. Za to owce sobie świetnie terenu, szczególnie ta rasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie chcieli je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
2: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Bodzów. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają kosiarkom, tego tak łatwo nie wykonamy. Więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność, dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam, dorosłym. Nie będę ukrywać, że również.
1: Skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
2: Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętym pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób, ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy, żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład parku Zakrzówek, to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One za swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać, zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas, raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne i tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma, apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały, do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
3: Nie dokarmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą. Więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. Nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce, a mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o Zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii przebywania w samej obserwacji nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
1: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego, zatem jakie pierwsze państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co was czeka?
2: Też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne. Więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże? Bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno to selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu. Więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne, bo warto o tych sprawach rozmawiać i tutaj wiele tematów się łączy, bo z jednej strony to jest opieka nad tymi terenami cennymi przyrodniczo, z drugiej strony to jest właśnie mowa o tym krajobrazie, jaki mamy w Krakowie porolniczym, też bardzo często, chociażby w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników mieliśmy spotkania w tym temacie, bo to są też takie rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, czy sobie nie zdajemy sprawy, myśląc i mieszkając w dużym mieście, więc no, nasza ocena tego projektu nie mogła być inna. Chodziło tylko o to, żeby dobrze dobrać lokalizację, żeby te zwierzęta były bezpieczne, żeby to było z korzyścią dla środowiska i żeby rzeczywiście też no, dać mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym działaniem, bo myślę, że też taka była inicjatywa, żeby właśnie podziałać trochę edukacyjnie z takim wyczuleniem na te działania środowiskowe, bo wiadomo, że wiele rzeczy możemy zrobić mechanicznie, możemy zrobić automatycznie. Natomiast czy w dzisiejszym świecie zawsze o tą automatykę i mechanizację chodzi? Coraz częściej sobie zdajemy sprawę, że nie. Więc tam, gdzie mogliśmy zadziałać w inny sposób, tak się zadziało dzięki temu projektowi, więc cieszymy się, że takie inicjatywy ekologiczne, prośrodowiskowe są obecne w budżecie obywatelskim i mamy nadzieję, że będą i będą się rozwijać, bo mieszkańcy krakowianie mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o środowisko, ekologię, chcą chronić te miejsca, przy których mieszkają, w których mieszkają, chcą dbać o swoje miasto, więc myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście tego projektu, ale w ogóle partycypacji społecznej, z jaką mamy do czynienia w Krakowie, bo to pokazuje, że te projekty można składać pożyteczne, z korzyścią dla środowiska i dla innych krakowian.
0: Wypasy na miejskich łąkach będzie można oglądać do połowy października.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
0: Szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców Katowic. Miasto przy współpracy z NGO-sami na początku chce przeszkolić około 1000 osób. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Na początku roku w budżecie obecnym przewidzieli kwotę 150 tysięcy złotych na wkład własny do projektów związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych właśnie na szkolenia naszych mieszkańców z tematyki obrony cywilnej. Tego dofinansowania nie otrzymaliśmy nie ze względu na to, że nie udało nam się w jakimś kursie, tylko po prostu tych pieniędzy nie ma na te szkolenia na razie przewidzianych. No i po prostu, żeby nie stracić tych pieniędzy, a żeby też wykorzystać całą tą pulę, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu skierowanego do NGO-sów. Zostały wybrane 4 NGO-sy, które będą realizowały cały cykl szkoleń. Rozpoczną się te szkolenia we wrześniu, muszą się skończyć mniej więcej do połowy listopada, tak żeby całe środki rozliczyć. No i oczywiście będziemy obserwowali, jakie są rezultaty tych szkoleń, ile osób jest zainteresowanych, czy to zainteresowanie jest większe, aniżeli sobie wyobrażamy, czy może mniejsze. No i oczywiście będziemy do tego powracali w kolejnym budżecie, może już właśnie z wykorzystaniem środków centralnych, bo taką mam nadzieję. Będziemy robili rekrutację wśród różnych środowisk, z którymi już dzisiaj NGO-sy współpracują, więc to będzie taki pierwszy krok jakby do kwestii rozszerzenia szkoleń na znacznie większą grupę osób, nie tylko tą, która będzie mogła skorzystać z tych szkoleń w najbliższym czasie. Każda z tych organizacji ma pewien zakres przeprowadzenia określonych szkoleń z określonej tematyki. I to jest jak gdyby klucz i generalnie też celujemy w te organizacje, które dzisiaj prowadzą podobne szkolenia z dziećmi, z młodzieżą i chcemy to po prostu rozszerzyć na ogół społeczeństwa, nie tylko na te określone grupy społeczne. Tematyka głównie jest związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na taką ewakuację, pomocy osobom trzecim czy nawet ewakuacja zwierząt, więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach. No oczywiście pierwsza pomoc, to wszystko to będzie omówione. I mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, ale przynajmniej ta wiedza w jakiejś części będzie mogła trafić do mieszkańców, bo też miejmy świadomość, to nie kwestia posiadania plecaka ewakuacyjnego, załatwi całą za nas sprawę, tylko umiejętność skorzystania z tego, co w tym plecaku jest, to jest najważniejsze.
0: Czy każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział w tym szkoleniu?
5: Tak, chcemy, żeby to było otwarte i oczywiście z zgodnie z ilością miejsc, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście całej 300-tysięcznej społeczności przeszkolić, ale na pewno będziemy kierowali to do tych społeczności, które są już w jakiś sposób zorganizowane, bo niewykluczone, że ci ludzie później będą mogli się też zaangażować w ten proces szkoleniowy i szkolić w określonych obszarach naszego miasta, czyli w różnych dzielnicach. To chodzi o to, żeby któryś z członków rodziny miał wiedzę, jak zorganizować cały ten element, na przykład ucieczki ze strefy zagrożonej, czyli tak zwanej ewakuacji, i pokierować tym po prostu u siebie w domu. I to jest jak gdyby ten skutek, który chcemy uzyskać w wyniku szkolenia.
0: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Dobry, zły i brzydki, a po drugiej stronie ten drugi. Dziś spotkanie o przyszłości PiS. Refleks szachisty nie pozwala wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. Madziar usłyszał nie. W tej prawdzie prześpimy się też w lesie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Samo południe, ostatnia szansa na pokój. Mateusz Morawiecki o 12:00 spotka się z Jarosławem Kaczyńskim. Z końcem dnia mija dziś czas na określenie się działaczy PiS. Czy chcą działać w stowarzyszeniach, jak to byłego premiera, czy wolą pozostać w partii. Sam Morawiecki mówi, że kurczowo trzyma się Prawa i Sprawiedliwości, ale są tacy, którzy chcą jego i jego stronników wypchnąć.
1: Prawda Antyradia.
0: Miał być szach i mat, ale rozgrywki nie będzie. Szachowa mistrzyni Judith Polgar odmówiła węgierskiemu premierowi, nie czuje się na siłach, żeby zostać głową państwa. Madziar zaproponował jej stanowisko po usunięciu proorbanowskiego prezydenta.
1: Prawda Antyradia.
0: To jak niezapowiedziana kartkówka. Wszyscy kolarze Tour de France zostali poddani testom antydopingowym w dniu przerwy wyścigu. Kolarska impreza potrwa do niedzieli.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 39 milionów ludzi w Polsce. GUS pokazał wyniki eksperymentalnych badań dotyczących ludności związanej z naszym krajem. Krzysztof Jedlak.
2: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich. Z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
0: I co ważne, te eksperymentalne dane nie są oficjalnymi statystykami i nie należy ich porównywać z oficjalnymi danymi GUS.
1: Prawda Antyradia.
0: Zanocuj w lesie. Taki program działa w lasach państwowych, a i owszem, ale leśniczy przypominają też, że nie wszędzie można sobie stawiać namiot. Lasy Państwowe w Zielonej Górze, Urszula Kaczała.
3: Oczywiście mamy też bardzo popularne miejsca w lasach w pobliżu Zielonej Góry. Takie jak na przykład Wieża Wilkanowska, czy rezerwaty tutaj, Zielonogórski Las Odrzański. To są takie miejsca, które są przez turystów chętnie odwiedzane. Mamy spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że te miejsca, pomimo że są turystyczne, promujemy je, no to nie zawsze jest tak, że możemy tam nocować. I te wspomniane przeze mnie przed chwilą akurat programem nie są objęte.
0: Miejsca wyznaczone do noclegu są między innymi na stronach Banku Danych o Lasach. Jest 6:32, to oznacza, że już czas na pełną kulturę. Zaraz potem sprawdzimy prognozy pogody na dziś. Pełna kultura, zapraszam. Suede dziś na koncercie w Warszawie. Na letniej scenie progresji sprawdzimy, czy ten zespół rzeczywiście starzeje się jak wino. Otwarcie bram terenu o 19:00, 50 minut później rozgrzewka ze składem Buja Turla. Suede zaczną o 21:00. A skoro o Suede już mowa, kultowy album tej grupy ma ukazać się na nowo w rozszerzonej wersji. Odświeżone Coming Up trafi na sklepowe półki 25 września, 30 lat po oryginalnej premierze. Materiał będzie dostępny na winylu w 5-płytowym boksie CD z zapisem koncertu czy z B-sidami, no i oczywiście też w wersji cyfrowej. Za nowe miksy odpowiada Steven Wilson. Aktorskie wzmożenie Matta Damona. Po występie w Odysei i zapowiedzi prac nad nową odsłoną przygód Jasona Bourne'a, teraz aktor mówi jeszcze o Ocean's 14. Damon potwierdza, że film jest w planach, ale prace raczej nie ruszą w najbliższym czasie. Deszczowo już w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, a miejscami też we Wrocławiu i w Rzeszowie. W ciągu dnia może padać w całej Polsce. Możliwe są też burze w niektórych miastach. Będzie do 22 stopni, najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim, 20 stopni we Wrocławiu, 18 w Warszawie, 16 w Koszalinie i 15 w Łodzi.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wczoraj rozmawialiśmy o pani z Ameryki, która męczyła swojego byłego chłopaka, znając jego konto na Netflix i zmieniała mu algorytm. Tak. Mówiliśmy o tym, jakie macie talenta dziś.
2: A dziś jeszcze nie wiemy, o czym będziemy z wami rozmawiać, ponieważ jest bardzo wcześnie, ale wypijemy kawę i herbatę i wtedy zdecydujemy, o czym będziemy dzisiaj z wami rozmawiać.
1: Chcesz dopio?
2: O, poproszę.
1: To ja idę robić dopio, zaraz wracamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, jakiś czas temu, czyli kilka minut temu, mówiliśmy wam, że zaraz wam powiemy, co będziemy robić i jeszcze tego nie wiemy.
2: Nie wiemy zdecydowanie.
1: Było dopio, będzie chyba tertio i quarto i seicento. Idę po kolejną kawkę, bo nam jest bardzo trudno. Mam nadzieję, że u was lepiej.
2: Ja tylko dodam, że dziś mamy dla was podwójny karnet na festiwal Jana Borysewicza, który w Zamku w Ćmielowie odbędzie się już w najbliższą sobotę, tak więc nie oddalajcie się zbytnio od Antyradia, bo nie warto.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zupy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polak poszukiwany w Argentynie. Zauroczyć potrafił, ale nie jest dobrym człowiekiem. Amerykanie dalej strzelają w Iranie. W tej prawdzie też remonty, które robimy częściej na własną rękę.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi siódma. Grzegorz Kornacki. Poszukiwany 45-letni Polak, ale niedowolny, konkretnie Jan K. Argentyńska prokuratura próbuje go namierzyć, bo podejrzewa go o zabójstwo byłej partnerki. Ciało 38-latki zostało znalezione w Kordobie w zeszłym tygodniu. Para poznała się przez internet. K. przybył do Kordoby po raz trzeci 2,5 tygodnia temu. Zamieszkał z nową partnerką. Jej krewni szybko zorientowali się, że Polak ma skłonności do przemocy i nadużywania alkoholu. Ofiara miała już nawet specjalny przycisk alarmowy do wzywania policji w razie zagrożenia. Przed śmiercią znów go użyła.
1: Antyradia.
0: 12 z rzędu noc ataków USA w Iranie. Tym razem Amerykanie celowali w obiekty związane z marynarką wojenną, w magazyny rakiet i dronów, czy w elementy obrony przeciwlotniczej.
1: Prawda Antyradia.
0: Zielone światło dla Sylwii Gregorczyk-Abram. Senat zgodził się na powołanie jej na rzecznika praw obywatelskich. Po 5 latach adwokatka i obrończyni praw człowieka ma zastąpić na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Jego kadencja kończy się dziś.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekord w Intercity. W pierwszym półroczu kolejowa spółka przewiozła 44 miliony 700 tysięcy pasażerów. To o 11% więcej niż przed rokiem. Mateusz Gdowski.
2: Średnio każdego dnia z naszych pociągów korzystało blisko 247 tysięcy podróżnych, a rekord padł 7 czerwca, kiedy przewieźliśmy 346 tysięcy pasażerów w ciągu jednego dnia.
0: Największy wzrost o 32% Intercity odnotowało na trasie Poznań-Szczecin.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawdziwe wakacje po polsku to nie te w słońcu, ani nawet w deszczu, tylko te w pyle i z pędzlem w dłoni. Co czwarty z nas zleca całkowicie remont mieszkania czy domu fachowcom. 55% jednak robiło to samodzielnie albo z rodziną i z przyjaciółmi.
3: W ciągu ostatnich 5 lat koszt zatrudnienia ekip remontowych wzrósł szacunkowo nawet o 50%, a w przypadku części popularnych prac stawki są nawet około 2-krotnie wyższe niż kilka lat temu.
0: Mówiła Anna Zachara-Widła z Nieruchomości Online. Połowa badanych wydała na ostatni remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Jest prawie 7:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Deszczowo dziś może być w całej Polsce. Burze między innymi w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie. Będzie od 15 do 22 stopni. Wieczorem burze i deszcz w Warszawie, sam deszcz w Łodzi. Poza tym opady są możliwe prawie w całym kraju. I wieczorem będzie od 13 do 16 stopni.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Zaczynam się rozglądać po studio. Brakuje mi Michała coraz bardziej. Tak? Powiem ci szczerze, bardzo.
2: Zaraz wracam. Już bardzo. W poniedziałek wróci twój ulubiony kolega. Wtedy wy sobie pogadacie, a ja przestanę.
1: Znajomy. Bez przesady.
2: Bez przesady.
1: Pytacie się, co dziś rozdajemy? Otóż będziemy rozdawać a może i więcej.
2: No mamy dla was podwójny karnet, dwa podwójne karnety nawet na festiwal Jana Borysewicza. Tam wielkie solowe show Jana Borysewicza wspomnianego. Tam będą też goście specjalni. Zobaczycie też przeróżne zagraniczne gwiazdy. No i będziecie też świętować 45-lecie Lady Punk i będzie też gitarowe miasto i konkurs.
1: Warsztaty będą przede wszystkim.
2: No pewnie.
1: Więc możecie przyjechać furą, jeżeli coś trzeszczy. Oprócz tego prawo jazdy wystartujemy. Będziecie mogli sobie ponarzekać na bliskich, tych dalszych znajomych, tych nieznajomych,
2: tych
1: Michała Figurskiego,
2: znajomych.
1: Na każdym. Poza tym, słuchajcie, będziemy rozmawiać o tym, ile możecie mieć na strychu, jeżeli macie jakiś retro komiks z przeszłości. Będziemy mogli porozmawiać o tym, a w zasadzie będziemy rozmawiać o tym, że Janka Borysewicza warsztaty gitarowe są, ale pan AI też proponuje wam warsztaty, jak zrobić ładne zdjęcie. To wszystko dziś w Desperanos, 10 minut po godzinie 7. Teraz ja biorę, łapię się za kierownicę, z Małgą bujamy się lewo-prawo i...
2: I dzień dobry dla tych, którzy jeszcze nas nie słyszeli. Cześć!

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut, a nawet 18,5 minuty po godzinie 7. To co, może powiemy o debiucie Roberta Lewandowskiego za granicą?
2: No, wiesz co, ja wczoraj strasznie późno wróciłem do domu. Nie obejrzałem całego meczu, ale wiem, że zadebiutował.
1: Ale oglądałeś kawałek?
2: Nie, właśnie nie. Mam do nadrobienia. Znam wynik. Wiem, że Inter Miami wygrało z Chicago Fire. Wiem, że Lewy bramki nie strzelił. Spędził na boisku 63 minuty. No i pytanie jest, Małgo, czy ty widziałaś Lewego wczoraj na boisku?
1: Ja nie widziałam go wczoraj na boisku, ale dzisiaj widziałam go na wielu zdjęciach z tegoż wydarzenia i ja się bardzo cieszę, że on tam zadebiutował. Nawet jeżeli nie strzelił gola, to na pewno strzeli niedługo.
2: Proszę Państwa, zobaczymy, jak to będzie się toczyło. Mam tutaj faksy. Faksy schodzą do naszego studia. Leo Messi nie zagrał w tym meczu, więc nie mieli okazji przybić sobie piątki. To na pewno. Poza tym spotkanie było wyrównane. Widzę tutaj jeden nagłówek. Zakończyło się 3-2 dla gospodarzy. No, zobaczymy, jak to się potoczy, ta przygoda amerykańska Lewego. Bo
1: ja ci powiem jak. Dobrze.
2: Ja jestem przekonana, że się potoczy dobrze. No pani optymistka. Widzę z wielkich nazwisk, kto w tym meczu też wystąpił, Luis Suarez. No dobrze, 19 minut po 7. Po newsach, moi drodzy, zrobimy kalendarium. Dzisiaj też trochę ciekawych informacji z tego, co 23 lipca działo się w historii świata. 20th Century Boy i T-Rex. Teraz.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shuler from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antiradio.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Duży pożar w Warszawie, czarny dym nad północno-wschodnią częścią miasta. Zełenski po rozmowach z kolegami Donalda Trumpa. W tej prawdzie będą też bobry i liczenie tego, co postawią.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Czarny dym nad północną Warszawą. Na targówku pali się salon z warsztatem samochodowym przy Krasnobrodzkiej. Hala ma 80 na 40 metrów. Płonie cała, a źródło ognia jest lokalizowane. Akcja strażaków może potrwać wiele godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozmowy w toku. Nadal Wołodymyr Zełenski miał rozmawiać z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Portal Axios donosi o tym, że omówione zostały pomysły dotyczące wznowienia działań dyplomatycznych, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Na razie minął już prawie miesiąc od ogłoszenia przez ukraińskiego prezydenta 40-dniowej operacji, która miała skłonić Kreml do zakończenia wojny.
1: Prawda Antyradia.
0: Około 200 świadków do przesłuchania. Tak będzie teraz wyglądała sprawa warszawskiego szpitala południowego w prokuraturze. Jak donoszą śledczy, jak dotąd rozmawiali z blisko 40 osobami i już widzą, że środowisko jest nie zmówione, a skonfliktowane.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeżeli do szpitala nie chcesz trafić, patrz przed siebie zamiast telefon. Stołeczni tramwajarze przypominają, że ich pojazd waży tyle, że nie ma co liczyć na szczęście. Tymczasem tylko w ostatnich dniach pod koła wszedł zapatrzony w telefon chłopak.
2: Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu, tramwaj ma dłuższą drogę hamowania. Ze zgłoszeń naszych motorniczych wynika, że jest takich przypadków coraz więcej. Te uderzenia w przypadku osoby, która jest niechronionym uczestnikiem ruchu tak zwanym, są groźne zazwyczaj.
0: Mówił Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Na przejściu dla pieszych z torowiskiem nie mamy pierwszeństwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Co bubr uklepie, to się policzy. Wody Polskie chcą zliczyć tamy, bo i liczą na zgłaszanie im takich miejsc. Zapewniają, że nie będą niszczyć siedlisk zwierząt. Filip Szatanik.
3: Bobry nigdy nie były naszym przeciwnikiem. Walczyliśmy tylko i główną naszą troską, jeżeli były likwidowane tamy bobrowe, to było bezpieczeństwo. Czasami zdarzało się, że piętrzenia mogły skutkować zalaniem, podtopieniami.
0: Akcja liczenia bobrowych tam ma wskazać prawdziwą skalę obecności i działania tych zwierząt w Polsce. Dotąd nikt się nad tym nie pochylał. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Od 15 do 22 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze możliwe głównie na północy, ale też na wschodzie i na południu. Nocą ma padać w Rzeszowie, może padać w Krakowie, Katowicach, Opolu czy w Olsztynie. Z kolei w Rzeszowie będą zamglenia i przy tym ma być od 8 do 13 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No, to jest ten moment, proszę państwa. Jest ten moment, kiedy dowiedzą się państwo, co wydarzyło się 23 lipca.
2: Tak, a ponieważ tak tęsknisz za Michałem, to ja przygotowałam dla ciebie mikrohajku. Chcesz?
1: O, naprawdę? Poproszę.
2: Bez wierszyka być miało, ale się zmieniło. Dawaj, Piotrze, te daty, wszystkim będzie miło. Ładnie?
1: O, piękne, poproszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Zaczniemy od jubilatów. Woody Harrelson, amerykański aktor, rocznik 61, urodzeni mordercy, Igrzyska Śmierci, wiele innych wspaniałych historii. Ja jestem wielkim fanem. Woody Harrelson miał też dramatyczne historie w swoim życiu. Otóż jego tata, wyobraźcie sobie, był płatnym mordercą w latach 60.
2: No, nie wiedziałam.
1: No, i on się o tym dowiedział. Tata odsiadywał wyrok dwukrotnego dożywocia. Dalej, kto dziś jeszcze może zaśpiewać sobie pod nosem Happy Birthday to You, Slash, którego wszyscy dobrze znamy, oczywiście Guns N' Roses, a jeżeli jesteśmy w tematach muzycznych, to Martin Gore też ma urodziny i tutaj
2: ja
1: kłaniam się w pas, po prostu szuram czołem po podłodze, bo to jest naprawdę artysta, człowiek wybitny, kompozytor główny Depeche Mode oczywiście. Co wydarzyło się w historii motoryzacji, pytasz się mnie? Otóż już w 1903 roku sprzedano milionowego Forda.
2: Wow.
1: No, oprócz tego brytyjski zespół The Beatles 62 lata później wydał swój kultowy singiel Help, I Need Somebody. W Polsce w 1792 roku, i tutaj nie ma się z jakiego powodu cieszyć, bo król Stanisław August Poniatowski przystąpił do targowicy. W 1944 roku, to też ważna informacja dla wszystkich tych, którzy lubią historię, to został aresztowany pod zarzutem zdrady szef abwerarmirał Wilhelm Canaris. No też arcyciekawa historia. Na koniec dorzucam smutnego newsa. Amy Winehouse właśnie do 23 lipca dołączyła do klubu 27.
2: Ej, 15 lat temu. Bardzo szybko to zleciało. Strasznie, jakby wczoraj.
1: Strasznie. Idziemy do lasu. Na grzyby se pojedź. The Cure teraz.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dobra, 3, 2, 1, start, odpalamy prawo jazdy. O co w tym chodzi? Wy do nas dzwonicie bądź piszecie 321-321-600 lub desperanos@antyradio.pl. Piszecie, dzwonicie i narzekacie. Możecie tę całą najbardziej polską, no w zasadzie słowo żółć.
2: Bardzo ładne słowo.
1: To jest najbardziej polskie słowo świata, bo jest rzet.
2: Uskreskowane
1: ły i ci. Możecie wylać bez konsekwencji, ponarzekajcie, tylko żebyśmy mogli puścić albo przeczytać, więc powstrzymajcie się od słów chwastów.
2: Żadnych wulgaryzmów.
1: Słów chwastów, ojej.
2: Żadnych wulgaryzmów, tak. Możecie pojechać po kim chcecie albo po czym chcecie. My czekamy. Ważne, żeby to było kreatywne i ciekawe. No i do rozdania mamy dziś dwa podwójne bilety na festiwal Jana Borysewicza. Ten festiwal już 25 lipca odbędzie się na Zamku w Ćmielowie.
1: A jak wam się nagroda nie podoba, to też napiszcie, że wam się
2: Właśnie.
1: Nie podoba. To ją wam dam.
2: Jak my się wam nie podobamy, to też napiszcie.
1: Lany Krawiec. Więc teraz Fly Away. Patrzę, co będziemy robić po godzinie pełnej. Po prawdzie. Myślę, że pogadamy o tym komiksie ze strychu.
2: Dobra,
1: co?
2: Tak zróbmy.
1: Że możecie
2: bardzo
1: mieć,
2: drogi.
1: Każdy z nas może mieć na tym strychu swoim albo w piwnicy skarb.

0: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty.
6: Orlen. Z energią na weekend.

0: sklep Biedronka.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu.

0: Życie na krawędzi, czyli polskie szpitale na granicy upadku. Jest ostateczny wyrok w sprawie zabójstwa 10-latki. W tej prawdzie też ostrzeżenie przed nadmiernym chwaleniem się wakacjami.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Szpitale na skraju upadku, alarmuje Rzeczpospolita. Dziennik pisze dziś o tym, że na koniec marca zadłużenie placówek w Polsce przekroczyło 37 miliardów złotych. Długi przeterminowane to już ponad 5 miliardów. Nawet to ma jednak nie oddawać skali dramatu. Niespłacone długi rosną same z siebie, nie tylko z powodu odsetek, ale też przez ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach. Wprowadziła ona rekompensatę za koszty windykacji do 100 euro od faktury. Jak skwitował to dyrektor jednego ze szpitali, z takich długów się nie wychodzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Dożywocie za zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin. To ostateczny wyrok po tym, jak Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony Jakuba A. Ich linia sprowadzała się przede wszystkim do kwestii poczytalności w momencie popełniania zbrodni 7 lat temu. Zdaniem sądów sprawca był wtedy poczytalny.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 40 tysięcy oszustw i prób wyłudzeń, tyle wykryli w zeszłym roku ubezpieczyciele w Polsce. I to jest prawie o 1/4 więcej niż rok wcześniej. Wartość prawie 800 milionów złotych.
2: Sprawcy szukają luk w każdym typie produktu ubezpieczeniowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych, rolnych czy turystycznych. Zdecydowana większość tych ujawnionych oszustw dotyczy kasko i OC.
0: Mówiła Agnieszka Dąbrowska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Udaremnić udało się 95% prób oszustw, a metody? Ustawiane stłuczki, fikcyjne kradzieże, celowe podpalenia czy fałszowanie dokumentacji medycznej za pomocą AI.
1: Prawda Antyradia.
0: Tylko nie oszukaj siebie. Zdjęcia z wakacji najlepiej wrzucić do sieci z opóźnieniem. Policja, Anna Baran.
3: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
0: No i jak zawsze, ktoś, kto spojrzy na mieszkanie podczas naszej nieobecności, to skarb. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lekka poprawa pogody przed nami. Jutro ma być już do 24 stopni. Padać będzie, ale nie w całym kraju, a burze ograniczą się do Suwałk, Białegostoku i Lublina. Sobota pochmurna, ale prawie bezdeszczowa, ma być do 28 stopni. W niedzielę natomiast więcej słońca i do 31 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No dobra, gazem, hop, hop, hop do garaży, do, moi drodzy, piwnic. Weźcie, zobaczcie, co dziadek trzyma w szafie.
2: Otóż... Jeszcze takie bardzo ładne słowo jest polskie, pawlacz.
1: O, tak. W pawlaczu na pewno coś znajdziecie. Licytacja była, wyobraźcie sobie, bardzo zażarta. No i sprzedano stronę komiksu z 1963 roku.
2: Stronę, podkreślamy, stronę, nie cały komiks.
1: Stronę, gdzie zadebiutował Iron Man. No i wyobraźcie sobie, że tą stronę, która nie jest okładką, bo to jest oddzielna kategoria, tę stronę nabywca kupił za 3,875 milionów dolarów.
2: Ała.
1: Ała, dokładnie tak. 39. magazyn komiksowy Tales of Suspense z marca 1963, żeby być precyzyjnym.
2: Znaczy, umówmy się, że jeżeli ktoś jest ogromnym fanem uniwersum Marvela i ma taki pieniądz, tak, to nie zawaha się go użyć i może sobie taką stronę kupić, ale ja sobie nie wyobrażam, po prostu ostatnio mówiliśmy też o dinozaurze, pamiętasz?
1: Że ktoś sobie dinozaur jakieś... jest duży, no zbudza
2: ja
1: jakiś respekt.
2: Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że wydajesz kasę na takie rzeczy.
1: Tak, myślę, że nas taka fascynacja jak w Ameryce komiksowa ominęła, bo jednak to był bardzo ważny element popkultury. Mam statystyki, jeszcze
2: dawaj.
1: Małgo, ile za całe komiksy, zeszyty komiksowe się płaciło. Najdroższy ever to, uwaga, Action Comics, pierwsze wydanie, 1938 rok. W tej książeczce pierwszy raz pojawił się Superman. Zgadnij, za ile ten komiks poszedł.
2: Nie wiem, ale też pewnie jakieś milion dolarów.
1: 15 baniek dolarów.
2: O,
1: na drugim miejscu jest pierwszy numer Supermana z 1939 roku, który sprzedano za 9 milionów dolarów. Ponad 33 miliony złotych.
2: Słuchaj, mi jest słabo i hiperwentylacja zaraz zaczyna mi się taka tutaj robić, wiesz? Bo ja chyba już nie mogę, więc mi się 70 złotych za książkę wydaje.
1: Moja dużo. Mama zbierała Kobietę i życie.
2: O,
1: kurczę, muszę poszukać, no, za ile by poszło.
2: Ja dostałam od naszego słuchacza jednego z, tutaj jeżeli mnie słuchasz, to serdecznie cię pozdrawiam, cały zestaw Konia Polskiego, bardzo takich starych wydań gazetki.
1: O, ja zbierałem tygodnik.
2: Słuchaj, jeżeli to się okaże, czy coś warte, to się z tobą podzielę.
1: Myślę, że nasi wspaniali słuchacze, którzy lubią piłkę, wiedzą, czym był tygodnik Piłka Nożna i jeszcze miesięcznik Piłka Nożna Plus. Jakby co, mam 4 roczniki, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8 i czekam na lepsze czasy.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To co? Robimy małą przerwkę?
2: Robimy małą przerwkę, ale wy w tej małej przerwce piszcie do nas na desperanos@antyradio.pl i dzwońcie na 321-321-600 pod 321-321-600, ponieważ czekamy na wasz pojazd na coś albo na kogoś.
1: Możecie wyrzucić z siebie te wszystkie emocje, oczywiście wszystko w granicach kultury. My to odczytamy na antenie. Może komuś pójść w pięty.
2: A do zgarnięcia dwa podwójne karnety na festiwal Jana Borysowicza, który już w najbliższą sobotę, czyli 25 lipca, odbędzie się na zamku w Ćmielowie.
1: Dokładnie tak. Poza tym poczekajcie, dam wam coś jeszcze w promocji, co się wydarzy u nas na antenie. Pogadamy o facecie, który przebierał się za matkę. O tym po południu.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
21: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
20: fresh. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki,

0: dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Był rzut, jest wyrzut. Nie znamy takie numery jak rzucanie plecaka na tory w metrze. Były prezydent Krakowa może okazać się niebyłym. Bułgaria nie słucha Iranu.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Jeden rzut wystarczy, żeby zostać wyrzuconym z Polski. 38-letni Ukrainiec zostaje przekazany służbom jego kraju i przez 10 lat nie będzie mógł wjeżdżać do strefy Schengen. To kara za rzucenie plecaka na tory metra na stacji Centrum w Warszawie. Durne zachowanie spowodowało w poniedziałek wstrzymanie ruchu podziemnej kolejki i wymusiło ewakuację stacji. Pirotechnicy znaleźli w bagażu tylko osobiste rzeczy.
0: Prawda Antyradia.
1: Szanse są niezerowe. Aleksander Miszalski teoretycznie może jeszcze wrócić na stołek prezydenta Krakowa. Nadal nie ma daty przedterminowych wyborów, a sprawa odwoławczego referendum jest w sądzie przez skargę na masowe naruszenie ciszy referendalnej. Edward Nowak.
2: Była to ogromna skala naruszeń ciszy wyborczej. W sumie te reakcje ludzi objęły 3,8 miliona wyświetleń. W wariancie takim negatywnym wyszło nam, że mogło to spowodować nawet wzrost ilości uczestników referendum o 7%, a więc więcej jak te osoby, które przeważyły wynik za odwołaniem prezydenta.
1: Sąd w pierwszej instancji i odrzucił skargę, ale autor skargi złożył zażalenie.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest zgoda. Amerykańskie samoloty tankujące mogą stacjonować w bułgarskiej bazie Bezmer. Zgadzając się na to, Sofia ignoruje pochukiwania Teheranu. Mówił on, że taka decyzja to współudział w agresji i zbrodniach wojennych.
0: Prawda Antyradia.
1: Noc pod gwiazdami zamiast hotelu to coraz popularniejsza forma wypoczynku w Polsce. Tylko pamiętajcie, że do lasów nie można wjeżdżać autem. O ograniczeniach Straż Pożarna, Arkadiusz Kaniak.
3: Pod żadnym pozorem nie rozpalamy grilla, nie rozpalamy ogniska, nie palimy papierosów, czy to w lesie, czy na łące pod lasem. To jest absolutnie zakazane, ale również nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu, czy nie wjeżdżamy na łąkę, która znajduje się w niewielkiej odległości od lasu, dlatego że od rozgrzanego silnika, konkretnie od katalizatora, bardzo szybko może dojść do pożaru trawy. Jeżeli wjedziemy samochodem wysoką trawę, bardzo szybko ta trawa się zajmuje.
1: No a kiedy temperatury wzrosną, o pożar jeszcze łatwiej. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Sucho i spokojnie? To nie dziś. Burze mogą w ciągu dnia pojawiać się m.in. w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie. Deszcz może padać w całej Polsce. Będzie przy tym od 15 stopni w Łodzi, przez 17 w Olsztynie, 18 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i w Krakowie, 20 we Wrocławiu, maksymalnie do 22 w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Prawo jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Tak, zadzwoniła do nas wściekła mama. Uważam, że nie ma nic bardziej bezwzględnego od mamy, która... No, posłuchajcie.
2: Chciałam tylko zrobić podjazd na te kobiety, które siedzą we Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Sosnowcu. Naprawdę te kobiety siedzą tam za karę. Widać, że to Sosnowiec absolutnie, bo byłam ze synem na badaniach, na praktyki. I niestety kobieta nie przyjęła jego legitymacji w wersji elektronicznej. I to jest najśmieszniejsze, że w Polsce obowiązuje prawo, że każdy człowiek, każdy uczeń może wylegitymować się elektronicznym dowodem tożsamości. Niestety mój syn nie mógł. I ze Sosnowca z powrotem pod Cieszyn, z Cieszyna z powrotem do Sosnowca. Naprawdę nie pozdrawiam tych pań. Serdecznie czułem środkowym palcem.
1: Ja mam
3: mama zdenerwowana.
1: Ja mam nadzieję, że mama się przestanie denerwować. Ma pani wspaniałego syna, to po primo, po sekundo. Mam nadzieję, że sprawa jest właśnie w toku, że pani wróciła do Sosnowca i tamte panie, no, z tym papierowym dokumentem rozwiążą problem. Patryk napisał do nas maila pod tytułem Refleksja i żółć. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Brzmi jak taka książka. Poradnik jakiś. Dzień dobry, od samego rana denerwuje mnie żona mojego podopiecznego. Jestem opiekunem medycznym w Niemczech osób starszych i jakby człowiek nie dawał z siebie kurka wodna 100%, tak im źle, aż mnie żółć zalewa z tego powodu. I tak jest od kilku dni. Normalnie gorzej narzekają Niemcy niż my i to jeszcze jak.
3: No straszne, zobacz, ale jak się państwo rozkręcają, bardzo mi się to podoba. 321-321-600, Desperans Małpan.
1: Pamiętajcie, że jesteśmy z wami, rozumiemy każdą waszą zagwozdkę życiową.
3: No, to czekamy na więcej.
1: Może taki bilet na koncert Jana Bo okaże się czymś, co poprawi wam humor, no, bo o to chodzi w tym wszystkim. 19 minut do 9 już, tu Desperano z Antyradio.
0: Książka skarg i zażaleń pod Desperanos@antyradio.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę, która zakazuje dzieciakom poniżej 15 roku życia korzystania z mediów społecznościowych.
2: Jest to pierwsza taka sytuacja w Unii Europejskiej.
1: 1 stycznia 2027 wejdzie to prawo. No i ograniczenia nie będą dotyczyć treści edukacyjnych, w tym encyklopedii. Nie wiem, jak to rozwiążą, szczerze mówiąc.
2: Czyli no co? Ja też jestem ciekawa.
1: Dzieciak wchodzi na Instagrama, są te super profile różne edukacyjne, bo też są. I co, te może oglądać, a koleżanki z klasy nie może? Albo z jakiejś wspaniałej influencerki,
2: pewnie
1: nie
2: jakoś
1: wiem.
2: Tak to będzie wyglądać. Oni chcą wyłączyć funkcje społecznościowe, czyli funkcje komentarzy, funkcje dodawania treści i te funkcje właśnie będą podlegały weryfikacji wieku, a reszta nie.
1: Platformy społecznościowe, tak piszą Francuzi, ustawa nie precyzuje, które będą musiały same stworzyć kilka sposobów weryfikacji wieku, by użytkownicy mogli wybrać, z której chcą skorzystać. No jestem ciekaw, zobaczymy, jak to się potoczy. Francja jest pierwsza, ale tak jak gadaliśmy, wiele krajów o to walczy, żeby tak właśnie było. Nie wiem, jaka jest sytuacja z naszym krajem.
2: My też mamy, że tak powiem, to na tapecie i też Polska się zastanawia, czy takie ograniczenia wprowadzić. No i myślę, że będą to wprowadzać jedno państwo za drugim.
1: Że mi nic nie ograniczą.
2: Mnie też już.
1: Nic.
2: Bo my mamy 15 plus 30 parę doświadczenia.
1: 10 do 9.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej ma.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne

0: Pożar salonu samochodowego i warsztatu w jednym w Warszawie. Humory dopisują Maduro z żoną na sali rozpraw. W tej prawdzie też ślady życia pozapolskiego w naszym kraju.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. 45 zastępów strażaków na miejscu. W Warszawie trwa walka z pożarem warsztatu i salonu samochodowego. W akcji są podnośniki i drony rozpoznawcze, ale źródła ognia nie udało się jeszcze zlokalizować. Sama hala jest na targówku, ma 80 na 40 metrów. Świadkowie donoszą o słyszalnych wybuchach. Strażacy mówią o tym, że ogień objął samochody stojące obok budynku. Policja apeluje o niezbliżanie się.
1: Prawda Antyradia.
0: Spiesz się powoli. Nie wiem, czy mają takie powiedzenie w Wenezueli, ale chyba czas je wprowadzić. Proces obalonego przez USA przywódcy Wenezueli ruszy w czerwcu przyszłego roku. Nicolas Maduro i jego żona, pojmani i wywiezieni z Caracas w styczniu, byli przy ogłoszeniu na sali rozpraw w dobrych humorach.
1: Prawda Antyradia.
0: Zgoda na przejęcie Warner Bros. Przez Paramount. Tym razem zielone światło, choć warunkowo, dała Komisja Europejska. Co dalej, zależy od wywiązania się przez Paramount ze zobowiązań dotyczących dystrybucji filmów w kinach.
1: Prawda Antyradia.
0: Akademia Gwałtu rozpracowana w Wielkopolsce. Tak nazywał się międzynarodowy proceder odurzania kobiet lekami czy narkotykami i wykorzystywania ich.
2: Były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym.
0: Mówił Andrzej Borowiak z policji. Mundrowi nie podają więcej informacji dla dobra poszkodowanych. Na 3 miesiące do aresztu trafili 45-latek z powiatu kępińskiego i 22-latek z okolic Słupska. Całą sprawę w skali globalnej wykryli dziennikarze CNN.
1: Prawda Antyradia.
0: Ślady życia przebadane. GUS sprawdził nasze aktywności, korzystanie z usług czy inne działania wskazujące na prawdopodobne przebywanie w Polsce. Wyszło, że w kraju jest prawie 39 milionów ludzi, w Warszawie ponad 2 miliony.
3: Obliczyliśmy, że na koniec ubiegłego roku w Warszawie przebywało prawie 2 miliony 100 tysięcy osób. Z tego 300 tysięcy to byli cudzoziemcy. To jest blisko 15%. Warszawa oczywiście na tle innych miast się wyróżnia pod tym względem, choć jest inny rekordzista. Wrocław, tam 1/5 mieszkańców to są cudzoziemcy.
0: Mówił Krzysztof Jedlak z GUS. Prawie 2,5 miliona osób w całej Polsce to są cudzoziemcy. Jest 9:02.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszcz w ciągu dnia może dziś padać w całej Polsce. Miejscami możliwe są też burze. Będzie przy tym do 22 stopni. Najcieplej ma być w Gorzowie Wielkopolskim. 20 stopni we Wrocławiu, 18 w Warszawie, 16 w Koszalinie i najmniej 15 stopni dziś w Łodzi.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Prawo jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: To zaczynamy od maila czy od telefonu?
2: Dawaj,
1: pani
2: od maila.
1: Dobra, podzielę się z wami dzisiejszym przypadkiem. Przychodzi tego tyle, że mi co chwilę coś wyskakuje i ja nie weryfikuję tych treści. Mhm. Będę na bieżąco się i was cenzurował.
2: Dobra.
1: Podzielę się z wami moim dzisiejszym przypadkiem. Byłem dzisiaj rano w urzędzie, jeszcze przed pracą, więc nie dość, że jak co dzień mógłbym pobiadolić na pracę, to jeszcze doszła w pełni uzasadniona okazja spotęgowana postawą Marudy. Postawę Marudy. Wszedłem do urzędu pełen nadziei na nierówną batalię obywatela z urzędnikiem, wyjść z tego spotkania poturbowany, naładowany złością i żółcią do całego świata. I wtedy wchodzi ona. Cała w kwiatach, z uśmiechem, bez problemów. Ona, pani urzędniczka, która w kilka minut zamknęła moją sprawę.
2: Wspaniałe.
1: Grzecznie podziękowałem, z uśmiechem odszedłem, nie mogąc zbesztać z błotem polskiego systemu administracji. Co jest? Boże, co jest? Tak pisze Tomek. I
2: wspaniałe,
1: uwaga.
2: Zobacz w ogóle jaka równowaga, jeśli chodzi o ten telefon z Sosnowca.
1: Mamy równowagę, to prawda. Ja chciałem powiedzieć, i bez żartów, nikt mi za to nie płaci. Nie mam darmowych parkometrów w Warszawie, ale... byłem w urzędzie paszportowym niedawno. Byłem w urzędzie dzielnicy.
2: I wszędzie ekstra?
1: I wszędzie było miło. I pozdrawiam urzędników. Miałem absolutne szczęście, że trafiłem na państwa. Kłaniam się w pas.
2: Ale ja też mam bardzo dobre wspomnienia i w ogóle rzeczy związane z urzędami. Dobra, mamy jeszcze telefon 321-321-600.
3: Cześć Antyradio, odnośnie waszej księgi skargi zażaleń. Mhm. Przekochaną żonę mam, najwspanialszą, ale jesteśmy akurat w trakcie remontu. I wyobraźcie sobie, że wybieranie kolorów, kurczę, ścian, podłóg i tego typu rzeczy... No, dla kobiety to jest priorytetowa sprawa, a facet jednak no nie ma takiego, kurczę, dobrego oka jak kobieta. No i nie ukrywam, że trochę na tą żonę czasami się człowiek musi zdenerwować, ale no co z tego, jak i tak ją kocha. Pozdrawiam wam serdecznie, trzymajcie się i cześć.
2: Widzę, że pan bardzo dyplomatycznie, to ja może małą radę dam, to zawsze trzeba się uśmiechać, przytakiwać i się zgadzać. Po prostu.
1: Dokładnie tak, 13 minut po 9. Słuchajcie, znalazłem świetny post a propos hojnic i zaraz wam o tym z Małgorzatą opowiemy.
0: Książka skarg i zażaleń pod Desperanos@antyradio.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No nie, no miało być o chojnicach i mi ten post przeleciał,
2: No. A co tam było w tym poście?
1: Między innymi o tym, że w 2017 chłop wygrał kilkanaście baniek w lotto i nie odebrał do tej pory.
2: O, jak to, w chojnicach?
1: No tak, w chojnicach. No ja to zaraz zweryfikuję, widzisz, mi wszystko znika. No kurczę,
2: tak blady. Jak jemu zniknęły to, możliwości.
1: To się, ja właściwie uprawiam prawo jazdy. No,
2: no dobra, to słuchaj, ty szukaj w takim razie, ty szukaj newsa o chojnicach, a ja przypominam, że możecie jeszcze do nas dzwonić i pisać w ramach naszego prawa jazdy 321-321-600.
1: To jeszcze wielki sukces chojnic na Mistrzostwach Świata przecież.
2: Chojnice są super.
1: Była flaga. Chojnice na Mistrzostwach Świata.
2: To nawet
1: nasi
2: nie
1: grali, a chojnice były. Chris Cornell, You Know My Name.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja. 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sykut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Naciągacz zatrzymany prawie na gorącym uczynku. Naciąganie ubezpieczycieli w statystykach trochę wygląda jak nasz sport narodowy. W tej prawdzie też wodociągowe odczyty, które także mogą być naciągane.
1: Prawda Antyradia.
0: 9:31. Grzegorz Kornacki. Podszywacz wyłudził ponad 160 tysięcy złotych, usłyszał ponad 100 zarzutów. Policja z warszawskiego Bemowa zatrzymała 40-latka, który oszukiwał ludzi co do swojej tożsamości i wyłudzał kody bankowe. Wpadł, bo nerwowo kręcił się przy bankomacie, kiedy w okolicy był akurat patrol. Mundurowi postanowili to sprawdzić. Oszustowi grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyłudzenia na blisko 800 milionów złotych. Tyle z kolei ujawnili w zeszłym roku ubezpieczyciele. Udaremnili 95% prób oszustw.
2: Ubezpieczyciele w ubiegłym roku wykryli ponad 40 tysięcy oszustw i prób wyłudzeń. To o 24% więcej niż rok wcześniej. Polska Izba Ubezpieczeń, Agnieszka Dąbrowska.
3: Mamy wciąż do czynienia z takimi tradycyjnymi metodami oszustów, takimi jak ustawiane stłuczki, fikcyjne kradzieże czy celowe podpalenia, ale dziś oszuści mają tak samo jak my wszyscy dostęp do darmowej sztucznej inteligencji. Wykorzystują ją do tworzenia fałszywej dokumentacji, na przykład medycznej, preparowania zdjęć rzekomych szkód.
2: Sprawcy coraz częściej wykorzystują też skradzione dane. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Więzienie za manipulację danymi. Były szef brytyjskiej spółki wodociągowej będzie odpowiadał za manipulowanie wynikami badania jakości ścieków. Miał to robić, żeby uniknąć kar sięgających nawet kilkudziesięciu milionów funtów. Może za to trafić na kraty na 10 lat. Do oszustw dochodziło w latach 2012-17.
1: Prawda Antyradia.
0: Stabilnie w Meksyku burmistrz miasta Temoak został zastrzelony na terenie ratusza, w którym pracował. W styczniu ten sam polityk został postrzelony na autostradzie. Meksykański dziennikarz został z kolei znaleziony martwy w południowej części kraju. Zajmował się korupcją rządową.
1: Prawda Antyradia.
0: Uważaj, gdzie parkujesz. W Sopocie na przykład nie trudno o mandat. Straż Miejska Paweł Zgliński.
4: Kierujący muszą zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe. Szczególnie reagujemy na pojazdy, które zaparkowane są na drodze dla pieszych, na chodnikach i zazwyczaj pojazdy są odholowywane z takich miejsc.
0: Na to na koszt właściciela. Jest 9:33. Deszczowo dziś może być w całej Polsce. Burze między innymi w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie. Będzie przy tym od 15 do 22 stopni. Wieczorem burze i deszcz w Warszawie, sam deszcz w Łodzi. Poza tym opady możliwe są prawie w całym kraju. Wieczorem będzie od 13 do 16 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Mówiłem wam niedawno, że w Chojnicach człowiek nie odebrał wygranej w lotto. 17 baniek, moi drodzy, to było kiedy, już was informuję, 2012 rok, była duża kumulacja, do wygrania było 51 baniek, padły 3 szóstki, jedna w Chojnicach, no i do tej pory nikt tego nie odebrał, kolektura przy ulicy Młyńskiej 7.
2: To jest taka stara trasa nad morze, więc ktoś na przykład mógł sobie przejeżdżać niedaleko, stwierdził, a zajadę na chwilę do Chojnic, kupił tam kupon, a potem zapomniał.
1: No i ja jeszcze dorzucam, że w ogóle jest to plaga na Pomorzu, bo w Wejherowie człowiek wygrał 12 baniek w 2008 roku i do tej pory również nie odebrał. Mam dla państwa radę. Jeżeli gracie w lotto, to mam kilka informacji, które wam się przydadzą. Odbiór wygranej do 60 dni od dnia następującego po losowaniu. To w Lotto i w Lotto Plus. W Mini Lotto również macie 60 dni. W Euro Jackpot wypłata rozpoczyna się po 10 dniach roboczych od losowania.
2: A powiedz mi, jak to wygląda? Może wiesz akurat, jak wygląda, jeśli chodzi o aplikację, to od razu ta kasa jest w aplikacji? Bo tam jest tak, że możesz sobie ją wypłacić, jak coś wygrasz.
1: No ale myślisz, że to tak przy takiej kwocie, to ta aplikacja pęka na pół.
2: Słuchajcie, może ktoś z was kiedyś wygrał w lotto i oświecicie nas. Jeżeli wygraliście, to napiszcie nam maila.
1: Właśnie, może ktoś z was coś kiedyś tak prestiżowego wygrał i teraz słucha o tej porze Antyradia, bo nie musi iść do roboty.
2: Ja wygrałam kiedyś 24 zł i na razie to jest mój maks.
1: Nie chcę się denerwować, bo myślałem sobie, co... Dobra, YouTube teraz.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Małgorzata, powiem wam teraz dwa imiona męskie.
2: Tomasz i Łukasz.
1: O, tak, i panowie pojawią się na zamku, na festiwalu Jana Borysewicza. Będziecie mogli wziąć udział w warsztatach, pograć, zobaczyć koncert Lady Punk, petarda.
2: Na zamku w Ćmielowie dodam i będą mogli zabrać się na ten festiwal osobę towarzyszącą również, ponieważ dziś mieliśmy dla was dwa podwójne karnety na festiwal Jana Borysewicza, który 25 lipca na zamku w Ćmielowie się odbędzie i jutro też będziemy dla was mieć takie dwa podwójne karnety.
1: Więc jeżeli ktoś mieszka w okolicach Ćmielowa, bo ten deadline już się nam robi taki króciutki, to jutro ostatni moment, żeby pojawić się na zamku. Będę kichał, ostrzegam, może się coś takiego wydarzyć, zanim powiemy wam...
2: No teraz specjalnie będę przeciągać, wiesz o co chodzi, bo chcę, żeby wszyscy to usłyszeli, nie?
1: Dobra, 12, to do 10. Małgorzato, dziękuję.
2: Piotrze, dziękuję.
1: I wszystkim słuchaczom, którzy narzekali dzisiaj, troszkę jesteście rozgrzeszeni i myślę, że wyrzucenie z siebie pewnych...
2: Jednak nie, dobra, do jutra, pa!
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Szersza definicja terroryzmu w Polsce. Jest pomysł, są konsultacje, idą zmiany. Pożary w Portugalii paraliżują ruch w kraju. W tej prawdzie też wakacyjne nocowanie w lesie.

0: czyży teraz blisko 1000 strażaków.
1: Prawda antyradia.
0: Jeżeli ciężki metal, głośne łupanie i pot na plecach, to tylko przy remoncie, a nie na plaży w Sopocie. Polacy wykorzystują wakacje do remontowania domów i mieszkań, głównie na własną rękę.
2: 55% Polaków przyznaje, że remontuje swoje mieszkanie lub dom samodzielnie albo z pomocą rodziny i znajomych. Tylko 24% zleciło wszystkie prace fachowcom. 20% wybiera opcję pół na pół. Nieruchomości online, Anna Zachara Widła.
3: Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, czy też prace wymagające doświadczenia, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie. To sposób na ograniczenie kosztów, ale też efekt większej dostępności poradników, narzędzi i materiałów.
2: Za samodzielne machanie pędzlem najczęściej biorą się osoby w wieku od 35 do 44 lat. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeżeli chcesz zostać na planszy, nie bierz narkotyków. Zażywanie doprowadziło w zeszłym roku do śmierci około 300 osób w Berlinie. To największa liczba w historii.
1: Prawda Antyradia.
0: Zanocuj w lesie. Taki program działa w lasach państwowych, a i owszem, ale leśnicy przypominają, nie wszędzie można sobie stawiać namiot. Lasy Państwowe w Zielonej Górze, Urszula Kaczała.
4: Oczywiście mamy też bardzo popularne miejsca w lasach w pobliżu Zielonej Góry, takie jak na przykład Wieża Wilkanowska, czy rezerwaty, tutaj Zielonogórski Las Odrzański. Te miejsca, pomimo że są turystyczne, akurat programem nie są objęte.
0: Miejsca wyznaczone do noclegu są m.in. na stronach Banku Danych o Lasach. Jest to 10:02. To była Prawda Antyradia. Od 15 do 22 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w całej Polsce. Burze możliwe głównie na północy, ale też na wschodzie i na południu. Nocą ma padać w Rzeszowie. Może do tego padać w Krakowie, Katowicach, Opolu czy w Olsztynie. Z kolei w Rzeszowie będą jeszcze zamglenia. Będzie przy tym od 8 do 13 stopni.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: dyżur w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po 10. Jako, że doktor please wybrzmiało przed chwilą, to znalazłem informację, że 25,5 miliona zwolnień lekarskich wystawili Polakom w 2025 roku lekarze. Z tego L4 skorzystał w minionym roku co najmniej co drugi ubezpieczony. W sumie na zwolnieniach Polacy spędzili aż 290,5 miliona dni. No, doktor, please. Proszę Państwa, mamy nadal tydzień, w którym gwiazdą jest Jan Borysewicz, a to wskona intencja tego festiwalu odbywającego się na Zamku Ćmielów. Ja wczoraj miałem okoliczność przekazać Państwu takie zaproszenie, ale tych zaproszeń jeszcze pewnie w tym tygodniu trochę będzie. Natomiast dziś przypadła mi radosna inicjatywa pod tytułem Podwójne zaproszenie na koncert Judas Priest 28 lipca na warszawskim Torwarze. No dobrze, a teraz społeczny researcher pan Wojciech. Mamy dziś dzień włóczy kija, dzień lodów waniliowych, dzień wspaniałej babci. Jakaż miałaby być, jak nie wspaniała. Dzień masła orzechowego, dzień cześć mam na imię oraz dzień jada. 23 lipca 1985 roku zaprezentowano komputer Amiga 1000. Mocarne to było urządzenie jak na tamte czasy. Niektóre telewizje nawet używały do tworzenia animacji tego sprzętu. No to jedziemy.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Jest czwartek, jest Motoślad, proszę Państwa. Cóż w Motowizji? Od 24 do 26 lipca Motowizja zaprasza na transmisję z 82. rajdu Polski. Wyjątkowej odsłony kultowej imprezy, która przenosi się na asfaltowe trasy Śląska jako runda rajdowych mistrzostw Europy. Na stanie stanie rekordowe 148 załóg, a o zwycięstwo powalczą europejskie gwiazdy z Miką Marczykiem i Kajetanowiczem na czele oraz cała krajowa czołówka walcząca o punkty w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Odcinki specjalne na żywo tylko na antenie Motowizji. 26 lipca i 9 sierpnia w tych dniach Motowizja zaprasza na dwa wyścigi NASCAR na żywo. Najpierw z legendarnego Indianapolis Motor Speedway, a następnie z Iowa Speedway. Ten najbliższy Brickyard 400 to jedna z najbardziej prestiżowych rund, a przed zbliżającym się finałowym etapie sezonu każdy zdobyty punkt może przesądzić o losach walki o mistrzowski tytuł. Jeżeli chcecie zobaczyć amerykańskie ściganie w najlepszym wydaniu, w niedzielne wieczory wybierzcie Motowizję. A dziś wieczorem o 21:00 także na antenie telewizji Motowizja, premiera Motośladu. W programie Kawasaki H2 o mocy 270 koni mechanicznych to motocykl z kompresorem doładowującym. Pojawia się też SHL-ka Michała z Vintage Garage z rodzinną, wzruszającą historią. W poniedziałek o 21:00 także na antenie telewizji Motowizja premiera autoportretu Ostrego. Prezentujemy tam wóz transmisyjny. Powiem, że to bardzo ciekawe, wyjątkowo dobrze wyposażone auto, także z anteną satelitarną na dachu, może nadawać z dowolnego miejsca. Poprzednie odcinki Motośladu i autoportretu Ostrego można zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a na TikToku i Instagramie Oczami Ostrego pojawiają się rolki i fotki z planu.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze

0: RadioExpert.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
4: taniej masz. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
7: To pewne,

0: moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Może z wielką pomocą przyjaciół przetrwamy jakoś na lot chiński na całą Polskę i Europę. No bo okazuje się, że samochody na ulicach coraz częściej widywane są właśnie chińskie, przeróżnych firm i przeróżnego typu zasilania. I jakby tego było mało, to jeszcze okazuje się, że chińskie AGD już jest najsilniejsze w Europie, bo udział azjatyckich firm na europejskim rynku sięgnął 44%. Po raz pierwszy przewyższając udział producentów z Europy. Coraz mocniej to uderza w polską branżę. Pytanie pozostaje oczywiście retoryczne. Dlaczego kupujemy ten sprzęt chiński, a nie sprzęt europejski? No, oczywiście dlatego, że jest tańszy, czasami nawet bardziej zaawansowany technologicznie. Może tam nie do końca zawsze z serwisem jest wszystko w porządku. Jednakowoż jest to ciekawy sprzęt i ciekawe auta i ciekawy sprzęt AGD. Mnie czeka wymiana lodówki, w związku z tym będę się głęboko zastanawiał, czy wesprzeć polskie firmy, czy też może poszukać czegoś, powiedzmy, cenowo bardziej rozsądnego. Bo takież to dylematy są. Chińskie AGD jest najsilniejsze w Europie. A w ogóle to słuchają Państwo Antyradia. Mchniemy w kierunku godziny 11. Pozostało tak z 15 minut, może w porywach.

0: najpiękniej kolorowo jest godzina.
1: No, za 6:11.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Offley.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Ogromny pożar i potencjalnie ogromne straty na warszawskim targówku. Kwota wolna od podatku jednak może wzrosnąć. 21 pakiet unijnych sankcji na Rosję o krok bliżej. Jest porozumienie w Brukseli.
0: Prawda Antyradia.
6: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Miliony złotych poszły z dymem na warszawskim targówku. Strażacy walczą z pożarem salonu samochodowego połączonego z warsztatem, ale już wiadomo, że nie wszystko udało się uratować.
7: Podnośniki, samochody, niedokończone naprawy, archiwum, magazyn części, wszystko.
8: Te straty to będą ogromne.
7: Grube miliony.
6: Mówili mechanicy pracujący w płonącym obiekcie. Na miejscu jest około 45 zastępów strażaków. Nie ma doniesień o ofiarach, rannych czy skażeniu powietrza.
0: Prawda Antyradia.
6: Nie wygramy wyborów w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak spektakularnych zobowiązań. Tak mówi były lider PO Grzegorz Schetyna.

0: Zmieniać się z powodu ego i pieniędzy. Nie chcę być w sentymentalnym zespole grającym przeboje sprzed 40 lat na Glastonbury. Nie wrócimy. To jednoznaczna deklaracja Petera Bucka, gitarzysty R.E.M. Muzyk kolejny już raz potwierdził, że zespół nie planuje żadnego powrotu. Nadzieję wzbudził krótki występ grupy z 2024 roku. Na razie w drodze jest celowy album Michaela Stipe'a, wokalisty R.E.M. Polak, tym złym, do sieci trafił zwiastun serialu Apollo w ogniu. To akcyjna produkcja, kontynuacja Paryża w ogniu sprzed 2 lat. Bohaterowie trafiają tym razem do Libii, gdzie mierzą się z typowym Libijczykiem, Jackiem Komanem. W Polsce serial będzie dostępny w Canal+. Nowy teledysk serwuje nam Marilyn Manson. Wideo towarzyszy nowemu kawałkowi Front Toward Enemy. To kolejna już zapowiedź albumu One Assassination Under God Chapter 2.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
2: Deszczowo głównie w zachodniej połowie kraju, pochmurno prawie wszędzie. Z czasem opady nasilą się na wschodzie, niewykluczone także burze. Na termometrach w ciągu dnia do 20-22 stopni. Jutro wyraźnie cieplej, 26-28. W sobotę powyżej 30 w większości kraju, z wyjątkiem wybrzeża. Niedziela znów chłodna i deszczowa.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 11, słuchają Państwo Antyradia. Proszę Państwa, okres wakacyjny na całego trwa, do tego wszystkiego wyjazdy wszelakie, także nad polskie morze, czy w góry, czy też za granicę. I okazuje się, że paliwo drożeje i może być nawet po 10 zł za litr. To już będzie gruba sprawa. Jeżeli rząd nie wprowadzi ponownie programu CPN, no to będzie mało śmiesznie. A to wszystko przez to, że leją się tam gdzieś daleko od nas i ceny ropy lecą do góry. Proszę Państwa, no taki już jest ten świat. Gdzieś tam ktoś zatrąbi, a u nas katastrofa. Rodaczki, rodacy, nie przejmujcie się, będzie dobrze. Może i przy CPN-ią znowu. Swoją drogą fajna nazwa ten CPN, odnosząca się do czasów zamierzchłych. A my jedziemy z Antyradiem i z Guano Apes.

0: mogę nie zapomnieć i nie przypomnieć Państwu o tym, że mamy tydzień z Janem Borysowiczem, jest naszą gwiazdą, który w tym roku prezentuje pierwszą edycję swojego festiwalu odbywającego się na Zamku Ćmielów. No i my będziemy nadawać stamtąd na żywo w sobotę 25 lipca w godzinach 14-18. Audycję na żywo prosto z Ćmielowa poprowadzi Konrad Czubaj, który będzie zapraszał gości na żywo, opowiadał, co się dzieje na wydarzeniu. To przy okazji 45-lecie zespołu Lady Punk. Wystąpią też zagraniczni artyści, o których prawdopodobnie w piątek będę mógł Państwu powiedzieć więcej. Będą też w takie strefy, w których będzie można zobaczyć kultowe gitary używane przez m.in. Jana Borysowicza, ale nie tylko, proszę Państwa. I takie zaproszenia Państwu rozdajemy.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

polityki i tych służb specjalnych chyba nikt nie zrobi. Pan Cash Patel, to żeby nie było, szef FBI planuje udać się do Rosji. I to oficjalnie. W trakcie październikowej wizyty Patel najpierw zatrzyma się w Moskwie, a następnie uda się do Petersburga. Nie wiadomo jeszcze, czy szef FBI spotka się z Władimirem Putinem lub jego doradcami. Gospodarzem wizyty ma być Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli FSB. No i proszę bardzo, jakieś dziwne klimaty panują. Mam nadzieję, że panowie się nie pokłócą.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: T-Rex daje rady. To była chyba płyta Slayer, na której ten utwór się znalazł. Proszę Państwa, my jesteśmy tuż, tuż obok godziny 12. Po 12 rozdawnictwo zaproszeń na koncert Judas Priest.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynator Natura Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szeroki wybór? Pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Jest decyzja, co z Ukraińcem, który sparaliżował warszawskie metro. Poszukiwany kryminalista zatrzymany przypadkiem przez policjanta po służbie pod Warszawą. Wojsko będzie szukać skarbów na Atlantyku.
0: Prawda Antyradia.
9: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Deportacja czeka Ukraińca, który sparaliżował warszawskie metro w poniedziałek. 38-latek rzucił plecak na tory i uciekł. Nie było w nim niczego niebezpiecznego, ale trzeba było zamknąć 4 stacje metra i zorganizować komunikację zastępczą. Straty sięgają miliona złotych. Służby uznały, że najbardziej dotkliwą karą dla mężczyzny będzie powrót do ojczyzny. Tam odpowie za inne przestępstwa, bo jest poszukiwany przez policję u siebie.
0: Prawda Antyradia.
9: Mundurowy po służbie zatrzymał sklepowego złodzieja. Okazało się, że 50-latek ma na swoim koncie znacznie więcej niż tylko kradzież alkoholu ze sklepowej półki, mówi Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.
10: Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary łącznej aż 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa, przywłaszczenie, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz pocofnięcie uprawnień.
9: 50-latek trafił już za kratki.
0: Prawda Antyradia.
9: Filmy znanych reżyserów oraz fabularne debiuty. Tak zapowiada się konkurs główny tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
11: O Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym 5 dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Silesia Film, Paulina Kwas.
12: Tematyka jest bardzo różnorodna, bardzo ciekawe filmy, które gdzieś odnoszą się do przyszłości, do tego jak świat może wyglądać. To jest właśnie film Agnieszki Smoczyńskiej, ale to jest też debiutancki film Julii Rogowskiej, Czas, który nie nadszedł.

0: zatrzymali i wysłali okręt marynarki wojennej. Jego misją jest wynajdywanie wraków w okolicach Lizbony, które mogą zawierać wartościowe ładunki. Takich zatopionych jednostek może być nawet 7 tysięcy. Jak dotąd udało się namierzyć około 100 lokalizacji, gdzie może coś być. Ostatnio udało się znaleźć jednostkę z XIX wieku na głębokości zaledwie 32 metrów. Deszczowo głównie w zachodniej połowie kraju, pochmurno prawie wszędzie. Z czasem opady nasilą się na wschodzie, niewykluczone także burze. Na termometrach w ciągu dnia do 20-22 stopni. Jutro wyraźnie cieplej, 26-28. W sobotę powyżej 30 w większości kraju, z wyjątkiem wybrzeża. Niedziela znów chłodna i deszczowa.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: wieczór w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 12. Kolejna i ostatnia zarazem godzina z Aleksandrem Ostrowskim w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, przypominam, że mam do oddania dwuosobowe zaproszenie na koncert Judas Priest 28 lipca na warszawskim Torwarze. Maile adresują Państwo pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu, no właściwie w temacie maila, odpowiedź na pytanie następujące. Przy coraz modniejszym zestawie krótkie włosy, długa broda albo w ogóle broda, mam pytanie: jak wykonać headbanging brodą? Proszę wysłać odpowiedź na to skomplikowane pytanie w obecnych czasach. Jak wykonać headbanging brodą? ostry@antyradio.pl.

0: państwa, jest jedna opcja porażająca w kwestii uprawiania headbangingu za pomocą brody. Postaram się jeszcze chwilę poczekać, bo być może ktoś przebije tę propozycję. Wszystko to na intencję rozdawnictwa biletu dwuosobowego na koncert Judas Priest 28 lipca na warszawskim Torwarze. Jak mówiłem, mail to ostremaupa@antyradio.pl. No, pytanie, na które to trzeba odpowiedzieć w temacie maila, jak wykonać headbanging brodą, proszę państwa.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hello, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleks

związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert Judas Priest. Przypominam, to 28 dzień lipca na warszawskim Torwarze. Zadałem Państwu pytanie wynikające z tego, że przy coraz modniejszym zestawie krótkie włosy i broda, jak tu wykonać headbanging brodą. No było parę drastycznych rozwiązań, nie ukrywam, że nawet przeraziły mnie trochę, ale wybrałem takie rozsądne według mnie. Pan Jacek napisał: ruszać tak samo głową, tylko szarpać dołem. No, słuszna koncepcja, instrukcja obsługi przyjęta. Zatem jeżeli ktoś będzie chciał uprawiać headbanging brodą, to bardzo proszę w ten sposób. Grzegorz Kornacki, nasz specjalista od newsów, chodzi dzisiaj w koszulce Judas Priest i zapytałem go, czy idzie na koncert. Powiedział: oczywiście, że idę. Ja mówię: dobra, no ale co z tą koszulką? Będę w niej spał i chodził. I dopiero jak przyjdę na koncert, to po koncercie zdejmę. I to jest też jakaś koncepcja, proszę Państwa. A my jedziemy dalej z Antyradiem, przemocarnie, z Johnem Bon Jovi.

0: Tomek Kaczyk, studio Antyradia.
1: Jestem, dzień dobry, dzień dobry.
0: Ten fragment utworu to wszystko byłbym w stanie naśladować.
1: No, nie tylko ten, wiesz. Nie bądź taki skromny.
0: Tomek, co u ciebie dzisiaj? Bo ja miałem bilety na Judas Priest.
1: A no widzisz, czyli też miałeś ciężkie riffy. Jedni lubią ciężkie riffy, inni lubią gitarę z chorusem, jak u Janka Borysowicza.
0: Uprawialiśmy handbanging brodą.
1: No, to będzie jeszcze okazja zrobić handbanging we Wrocławiu, ponieważ Mushroom Heads pojawią się we Wrocławiu, prosto z Ohio. Potężne, ciężkie, heavy metalowe riffy. Więc na ten koncert będę miał dla was dzisiaj zaproszenia.
0: A wiesz, zaskoczeniem dla mnie jest to, jak wiele koncertów Antyradio ma pod swoją kuratelą. To naprawdę niesamowite. Judas Priest i w ogóle ten festiwal Janka Borysowicza, no cała moc.
1: Dzieje się, dzieje
0: oczywiście.
1: Się.
0: Proszę państwa, Tomek Kasprzyk za chwileczkę odpali swoją wypasioną lokomotywę latem, a Aleksander Ostrowski kłania się nisko i mówi do usłyszenia, rodaczki i oczywiście rodacy.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
19: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
20: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: First time I saw
21: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: 8 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Silvias de Rocav, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ponowne zatrzymanie pijanego kierowcy z A1. Dziś zarzuty. Potężny pożar w Warszawie ugaszony. Salon samochodowy poszedł z dymem. Coraz więcej prób oszustw na ubezpieczeniach. Ich kwota to niemal miliard złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Ponowne zatrzymanie pijanego kierowcy z A1 koło Śląskich Woźnik. Chodzi o głośną sprawę kierowcy z prawie 3 promilami alkoholu w wydychanym powietrzu i zakazem siadania za kółko, zatrzymanego obywatelsko w sobotę. Wczoraj zatrzymała go już policja, żeby zapowiedzieć mu, że prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów, m.in. sprowadzenia zagrożenia katastrofy. Całe to zamieszanie wynika z tego, że mężczyznę początkowo wypuszczono, prokuratura nie wnioskowała o areszt. W tej sprawie interweniował prokurator generalny i krajowy. W efekcie stołek stracił prokurator rejonowy w Lublińcu.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec pożaru salonu samochodowego połączonego z warsztatem w Warszawie. Ogień został ugaszony. Z dymem poszedł w zasadzie cały obiekt przy Krasnobrodzkiej, w tym kilkanaście samochodów. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny pojawienia się ognia będą dopiero ustalane.
0: Prawda Antyradia.
1: Rodzice dzieci z guzami mózgu powołali Komitet na rzecz Bezpiecznej Onkologii Dziecięcej. To kolejna odsłona sporu wokół Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, do którego przeniesiono pacjentów z Katowic. Ich dotychczasowi lekarze nie podpisali umów z nową placówką. Wskazali na brak odpowiednich warunków. Nikt nie chce z nami rozmawiać, ani szpital, ani resort zdrowia, mówi Aleksandra Leśko.
2: W tej chwili zajmują się nami rezydenci, czyli ludzie, którzy uczą się zawodu onkologa. To nie możemy mówić o doskonałej opiece. To jest dla nas żadna opieka. To jest tak, jakby pani pielęgniarka przyszła z oddziału i się zaopiekowała naszym dzieckiem. To jest dokładnie to samo.
1: Śląski Uniwersytet Medyczny zapewnia, że dzieci mają zagwarantowaną ciągłość leczenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Przybywa wykrytych prób oszustw ubezpieczeniowych. W ubiegłym roku o 1/4 było ich ponad 40 tysięcy. 95% takich prób udało się udaremnić. Polska Izba Ubezpieczeń, Agnieszka Dąbrowska.
3: Sprawcy szukają luk w każdym typie produktu ubezpieczeniowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych, rolnych czy turystycznych. Zdecydowana większość tych ujawnionych oszustw dotyczy kasko i OC.
1: Łączna wartość

0: Wybrzeża. Niedziela znów chłodna i deszczowa.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Street of Dreams. Pięknie.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, oto wprowadzono nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio w czwartek 23 lipca. 10 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. No i zapraszam na rokową przejażdżkę do godziny 16. W niej między innymi słówko o pewnym kultowym hotelu. Sunset Marquee. Coś wam mówi? W Los Angeles. Jest już zwiastun dokumentu, który opowiada o tym hotelu, a w tym hotelu działy się różne rzeczy, bo spali między innymi Dave Grohl i Gene Simmons i Joe Elliott i Sheryl Crow i Cyndi Lauper. Kto tam nie spał? Same gwiazdy. Za zamkniętymi drzwiami cuda się wydawały. No i o tym trochę dzisiaj opowiem w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Także będzie coś o koncercie w Krakowie, który zarejestrował Till Lindemann i ma zamiar go wydać. Nie tylko na płycie, na kompakcie, ale także na nośnikach audio i wideo, więc trochę więcej także dzisiaj o tym opowiem. A jeżeli jakimś cudem 31 nie będziecie na Poland Rock Festiwalu, tylko będziecie na przykład we Wrocławiu, to także mam coś, co z pewnością spowoduje, że popołudnie i wieczór 31 lipca będziecie mieć na pewno bardzo udany.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Więc jeżeli jesteście zainteresowani, proszę nie oddalać się od swoich radioodbiorników ustawionych na Antyradio, a teraz usiąść wygodniej i zrobić głośniej, bo już w tle Leny Krawic.

0: Słuchając razem z wami grupy Pink Floyd, uświadomiłem sobie, że pod koniec lipca jakoś pewien multiinstrumentalista będzie miał rocznicę urodzin. Facet, który grał na instrumentach klawiszowych, na instrumentach dętych, grał na skrzypcach, na wiolonczeli. Długoletni współpracownik grupy Pink Floyd, Richard Wright. Jak dobrze kojarzę, pod koniec lipca się urodził, więc w przyszłym tygodniu pewnie będziemy temu się bliżej przyglądać. A kto dzisiaj ma urodziny? O tym już za chwilę w Antyradio.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
21: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
22: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
23: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
26: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Red Hot Chili Peppers w Lokomotywie w Antyradio. Nie tak dawno wspomniałem Richarda Wrighta, multiinstrumentalistę, który kiedyś grał w Pink Floyd. Ale dzisiaj jeszcze jeden multiinstrumentalista ma urodziny. Facet, który nie tylko gra, ale też i komponuje piosenki, jest autorem tekstów. Dla Depeche Mode na przykład napisał Personal Jesus, Enjoy the Silence, It's No Good, co tam jeszcze? Policy of Truth na przykład. Ten utwór też napisał. Poza Depeche Mode też współpracował z innymi wykonawcami, chociażby z Vincem Clarkiem, Gwen Stefani czy Bob the Bass. Martin Gore dziś ma urodziny. Martin Gore kończy 65 lat.

0: Same dobre skojarzenia. Ciągnik Blenders sprzed lat w lokomotywie w Antyradio. Zbliża się 14, za moment prawda Antyradia, a ja wracam z kolejną dawką muzyki tuż po.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Padł sprawca zabójstwa dziecka w Gdyni sprzed 15 lat. Bez przełomu po spotkaniu szefów dyplomacji USA i Rosji. Wiertarka w dłoń i można zaczynać urlop. Polacy próbują oszczędzać na fachowcach.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Przełom w sprawie jednej z największych kryminalnych zagadek ostatnich lat. Wpadł potencjalny zabójca 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Do zbrodni doszło na tle seksualnym w 2011 roku. Przez 15 lat nie udało się namierzyć sprawcy, pomimo że służby miały próbki jego DNA i przesłuchały tysiące świadków. Teraz, dzięki wykorzystaniu pionierskiej w Polsce metody badań, zatrzymano 37-letniego Michała S. Śledczy natrafili na jego trop po tym, jak jego krewny dobrowolnie umieścił profil DNA w ogólnodostępnej bazie danych służącej do poszukiwania rodziny. Mężczyzna był sąsiadem ofiary, mieszkał kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Przyznał się do winy podczas przesłuchania.
0: Prawda Antyradia.
10: Spłonęły auta, podnośniki, oleje i części. Strażacy ugasili pożar salonu samochodowego i warsztatu na warszawskim Targówku. Kłęby gęstego dymu zaczęły się unosić nad miastem krótko po 5 rano, mówi Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
11: Dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
10: Nie ma informacji, żeby ktoś został ranny.
0: Prawda antyradia.
10: Rosja nie zgadza się na dozbrajanie Ukrainy, a USA zamierzają dostarczać broń do Kijowa tak jak wcześniej. Takie są ustalenia po spotkaniu szefów dyplomacji Moskwy i Waszyngtonu. Sergiej Ławrow i Marco Rubio mieli okazję spotkać się na Filipinach i z komunikatów po ich rozmowie nie wynika, żeby ona coś wniosła.
0: Prawda antyradia.
10: Sezon wakacyjny sezonem prac remontowo-budowlanych. Tylko 24% Polaków przyznało, że remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. 55% wykonało go samodzielnie albo z rodziną i przyjaciółmi, bo tak jest taniej. Nieruchomości online, Anna Zachara-Widła.
2: W ciągu ostatnich 5 lat koszt zatrudnienia ekip remontowych wzrósł szacunkowo nawet o 50%. A w przypadku części popularnych prac stawki są nawet około 2-krotnie wyższe niż kilka lat temu.
10: 50% badanych wydało na ostatni remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Deszczowo głównie w zachodniej połowie kraju, pochmurno prawie wszędzie. Z czasem opady nasilą się na wschodzie, niewykluczone także burze. Na termometrach w ciągu dnia do 20-22 stopni. Jutro wyraźnie cieplej, 26-28. W sobotę powyżej 30 w większości kraju, z wyjątkiem wybrzeża. Niedziela znów chłodna i deszczowa.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: nowy Green Day.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tak jest, I'm Never Gonna R.I.P. Nagranie, które znajduje się na ścieżce dźwiękowej do filmu Nimrods. W pierwszej połowie sierpnia, jak dobrze pamiętam, do kin trafi właśnie ten film, inspirowany początkami kariery grupy Green Day. No i z tej okazji zespół pokazał światu nowy singiel, który oczywiście znajduje się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej. A skoro jesteśmy przy filmach mowa, to jest już zwiastun dokumentu If These Walls Could Rock, który opowiada historię kultowego hotelu Sunset Marquee w Los Angeles. Przypomnę, to hotel położony przy Sunset Strip. Od ponad 60 lat jest jednym z najważniejszych miejsc w Los Angeles i tam zatrzymywały się największe gwiazdy rocka za drzwiami. No, cuda się zdarzały i były takie, też rozgrywały się wydarzenia, które przeszły do historii muzyki. No, to przepiękny dokument, w którym występują m.in. Slash, Dave Grohl, Gene Simmons, Roger Daltrey, Joe Elliott, Sheryl Crow, Morrissey, kto tam jeszcze, widzę, że Steve Van Zandt, Billy Bob Thornton, Bruce Springsteen, Ringo Starr i wielu, wielu, wielu innych. Z tego, co zdążyłem zapamiętać, premiera tego obrazu będzie miała miejsce także w sierpniu, w połowie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A skoro w tym filmie wystąpi m.in. Dave Grohl, to zanim w kinie, najpierw w Antyradiu. Porządek musi być, prawda? Learning to Fly. Rozpoczynamy tę godzinę dzisiejszej lokomotywy od Foo Fighters. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: trochę ostatnio przepięknie zaprezentowały się na festiwalu w Jarocinie. Miałem okazję także spotkać się z grabarzem i trochę pogadać o muzyce i nie tylko. Dzięki przyjacielu, uściski i pozdrowienia. No i grabarz obiecał, że Piżama Porno wróci w przyszłym roku z trasą koncertową, więc mocno zacieramy i zaciskamy kciuki, żeby wspólnie zaśpiewać chociażby twoją generację. Przepiękne wspomnienia znowu wrócą, a może pojawią się jakieś nowe rzeczy. A jeżeli państwo chcieliby spotkać się z grupą Mushroom Heads i pośpiewać trochę przy ciężkich richach prosto z Ohio, no to zapraszam. 31 lipca, wrocławski Łącznik, koncert Mushroom Head. A przede mną kilka podwójnych zaproszeń. Kto chce, niech bierze. Kasprol@antyradio.pl.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Kolejny artysta, przypominam, który wystąpi w dokumencie If This Walls Could Rock, opowiadającym historię kultowego hotelu Sunset Marquee w Los Angeles. Premiera 14 sierpnia. Tymczasem przed nami kolejny artysta, który też wystąpi w tym filmie, ale ma urodziny. Gitarzysta grupy Guns N' Roses, która na przełomie lat 80. i 90. wydała kilka bestsellerowych płyt, ale także facet, który fenomenalnie radzi sobie, jeżeli chodzi o swoją karierę solową. Oczywiście, jeżeli chodzi o grupę Contraband i Slash and Snake Speed, to wiadomo. Velvet Revolver wiadomo, ale czas teraz zajrzeć na jego debiut solowy, w którym towarzyszyła m.in. Fergie. Slash ma dzisiaj urodziny.

0: Snuje się ta muzyka, istnieje i można się zatrzymać w czasie. Przepiękne wspomnienia. Brothers in Arms, Dire Straits. Na zamknięcie tej godziny lokomotywy w Antyradio. Za chwilę zajrzę do mojego listonosza kasprowmałpantyradio.pl i sprawdzę, czy są chętni na Mushroom Head do Wrocławia. Za moment także Prawda Antyradia. Nagradzać będę po 15.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: wielkości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. I ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD. Arcade Fire. Happy Set. Save No More. Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Perun z dofinansowaniem. Przełom w polskiej armii, zapowiada minister obrony. Wkrótce zarzuty za podrzucenie niewybuchu do galerii handlowej w Jeleniej Górze. Niedźwiedzie na celowniku są ostrzeliwane gumowymi kulami.
12: Prawda Antyradia.
11: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Już za 4 lata Polska będzie miała najsilniejszą armię w Europie. Tak mówi minister obrony przy okazji podpisania umów o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach programu Perun. On zakłada rozwój technologii obronnych i wyposażenia wojskowego. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że każdy żołnierz będzie się uczył operowania dronami, odpowiednich do jego kompetencji. Minister dodał, że bez tego na nic się nam zdadzą wszystkie najlepsze nawet sprzęty wojsk lądowych.
12: Prawda Antyradia.
11: Wpadł potencjalny sprawca bombowego zamieszania w Jeleniej Górze. Mężczyzna zostawił niewybuch w koszu na śmieci w galerii handlowej. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Trzeba było ewakuować około 200 osób. Wstępnie ustalono, że to była mina przeciwpiechotna. Zatrzymany 34-latek czeka teraz na zarzuty. Policja szuka jednocześnie jego kolegi. Może im grozić do 10 lat więzienia.
12: Prawda Antyradia.
11: Strzelanie do niedźwiedzi zaczęło się w Bieszczadach. W ruch poszły gumowe kule. Mają je odstraszyć od ludzkich siedzib. Zajmuje się tym specjalna grupa interwencyjna powołana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, mówi Łukasz Lis z dyrekcji.
13: Najczęściej niestety obrywa samica oznaczona trójeczką. To samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć. Ta samica, która pojawia się w pobliżu zabudowy, jest przez nas puszona.
11: Używanie gumowych kul przez myśliwych i służby pozwalają nowe przepisy. Weszły w życie miesiąc temu.
12: Prawda Antyradia.
11: Ryk potężnych silników będzie można usłyszeć w województwie śląskim. Jutro rusza 82. rajd Polski. Pierwszy odcinek w centrum Katowic. Kolejne w Jastrzębiu-Zdroju oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. Organizator rajdu Grzegorz Wróbel.
14: Mamy prawie 150 zgłoszonych ekip w 4 cyklach. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski i rajd okręgowy. Natomiast mamy ponad 20 samochodów Rally 2, czyli takich najnowocześniejszych, najszybszych, najmocniejszych. Mamy czołówkę obecną Mistrzostw Europy, mamy również polskich faworytów.
11: Start o 17.30 na Dworcowej w Katowicach. Będą spore utrudnienia w ruchu. Szczegóły na stronach policji i organizatora.
15: Kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Suede dziś na koncercie w Warszawie. Na letniej scenie Progresji sprawdzimy, czy ten zespół rzeczywiście starzeje się jak wino. Otwarcie bram terenu o 19:50, minut później rozgrzewka ze składem Buja Turla. Suede zaczną o 21:00. A skoro o Suede już mowa, kultowy album tej grupy ma ukazać się na nowo w rozszerzonej wersji. Odświeżone Coming Up trafi na sklepowe półki 25 września, 30 lat po oryginalnej premierze. Materiał będzie dostępny na winylu w pięciopłytowym boksie CD z zapisem koncertu czy z B-sidami, no i oczywiście też w wersji cyfrowej. Za nowe miksy odpowiada Steven Wilson. Aktorskie wzmożenie Matta Damona po występie w Odysei i zapowiedzi prac nad nową odsłoną przygód Jasona Bourne'a. Teraz aktor mówi jeszcze o Ocean's 14. Damon potwierdza, że film jest w planach, ale prace raczej nie ruszą w najbliższym czasie.

0: deszczowo we wschodniej połowie kraju. Temperatura podobna jak dziś, w okolicach 20 stopni, w sobotę cieplej, prawie 30, w niedzielę nawet powyżej 30.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Ciekawe, gdzie mistrzowie skuszą się w przyszłości na tak zwaną koncertową rezydencję. Warto byłoby zobaczyć się nową płytę, między innymi nagranie Mr. Chan w wersji live The Rolling Stones. Są w doskonałej muzycznej formie. No i ciekawe, czy scenicznej także. Mam nadzieję, że wkrótce będzie szansa, żeby o tym się przekonać. 12 minut, prawie 13 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio w czwartek 23 lipca. Dosłownie za moment zajrzę do skrzynki kaspro@antyradio.pl.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Ale skoro koncertowo zacząłem tę część, to pójdę za ciosem. Till Lindemann, mówiłem wam o tym dzisiaj na samym początku audycji, zapowiedział wydanie płyty koncertowej. Krążek będzie zatytułowany Life in Kraków. I ta płyta będzie zawierać pełen, nieocenzurowany, to jest ważne, nieocenzurowany koncert, który został zarejestrowany 1 grudnia 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto był, ten wie i będzie mógł mieć ten koncert na pamiątkę. Koncert trafi do sprzedaży zarówno jako audio i wideo. Z tego, co my wiadomo, Life in Kraków dostępne będzie pod postacią 5 różnych wariacji na 2 płytach winylowych. Będzie też wersja na kompakt, będzie DVD, będzie Blu-ray, a także kaseta i specjalny box z liczącą 144 strony książeczką oraz gadżetami. Tutaj zaznaczę, to będą limitowane gadżety. Till Lindemann, koncert zatytułowany Life in Kraków z 1 grudnia z 2025 roku. Skoro Till, to niech teraz zaśpiewa coś o Ameryce.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

Kolejny kawał klasyki w Lokomotywie w Antyradio, The Police, Roxanne. A ja przyglądałem się skrzynce mojego listonosza i ciekawe, dlaczego niektórzy pisali Machine Head. Nie wiem, że Machine Head grali we wrocławskim łączniku. Mushroom Head. Mushroom Head. To trochę inny zespół. 31 lipca łącznik wrocławski. Zajrzyjcie do swoich skrzynek mailowych, bo kilkoro z was powinno mieć ode mnie tak zwane zwrotki, w których są kody, tajemnicze kody upoważniające dwie osoby do wejścia na koncert. A koncert, przypominam, Mushroom Head 31 lipca we Wrocławiu, łączniku. Gratuluję.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Państwo piszą, czy dzisiaj jeszcze będą do wzięcia zaproszenia na festiwal Jana Borysewicza. Myślę, że tak. W końcu mamy cały tydzień z Janem Borysewiczem. Najważniejsza postać w tym tygodniu na antenie Antyradia, więc proszę nie oddalać się od radioodbiorników, a być może wkrótce się trafią takowe. Natomiast teraz jeszcze jeden rzut oka do muzycznej karty kalendarza, bo 23 lipca 1988 roku, po 49 tygodniach przebywania na amerykańskiej liście albumów, płyta Hysteria grupy Def Leppard w końcu dotarła do pierwszego miejsca. Warto także dodać, że ten album kilkanaście wręcz razy pokrył się platyną i sprzedał się w ilości ponad 12 milionów sztuk w Stanach Zjednoczonych i ponad 20 milionów na całym świecie. To naprawdę kolosalna sprzedaż.

0: kawał historii polskiej muzyki. Płyta, która zapisała się na pewno złotymi zgłoskami. Czy ty wiesz o tym, że ja mam dwa krążki winylowe? Jeden jeszcze jest zafoliowany.
1: Oddział zamkniętego. A ja dostałam na swoje wesele podpisany przez Jarego krążek oddziału zamkniętego ze specjalną dedykacją.
0: Cudnie. Podobno odgrażają się oddziały, że wrócą z nową płytą. Fajnie by było, bo czekamy i ten czas mija. W sumie Edyta Bartosiewicz też kazała czekać, ale wróciła.
1: Oj, warto było na Edytę czekać.
0: Więc mam nadzieję, że podobnie będzie, jeżeli chodzi o oddział. A czy warto dzisiaj słuchać pary z głośników?
1: Słuchaj, no oczywiście, że tak. Zawsze warto, tym bardziej, że skoro mowa o legendach polskiego rocka, to my mamy dzisiaj zaproszenia w parze z głośników na festiwal Janka Borysiewicza.
0: A nie mówiłem, że mają? Mówiłem. Więc bądźcie spokojni, słuchajcie uważnie, bądźcie z antyradiem, bo inaczej sobie oczywiście tego nie wyobrażam. Zostawiam was w doskonałych rękach Sandry. Bartek będzie z tobą?
1: Bartek
0: czy zatrzasnął się
1: tak,
0: w toalecie?
1: Nie, znaczy gdzieś tutaj jest, się błąkał. Okay.
0: A ja znikam i wracam jutro. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
11: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Ważą się losy przyszłości PiSu. Spotkanie ostatniej szansy przy Nowogrodzkiej. Nowa droga krajowa z Warszawy w kierunku Łodzi w planach rządu. Atrakcje dla stęsknionych za zimą. Lodowisko ruszyło w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Spotkanie ostatniej szansy przy Nowogrodzkiej. Chodzi o potencjalny rozłam w PiSie, ewentualne odejście Mateusza Morawieckiego i jego kolegów. Ci nie wydają się skłonni do ustępstw. Nie chcieli podpisać lojalnościowych dokumentów i zapowiedzieli, że tego nie zrobią. Chcemy jednak pozostać w partii, mówi europoseł Piotr Müller.
16: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
15: I do tego w ich imieniu chce przekonywać prezesa Mateusz Morawiecki. Obecnie wiele wskazuje na to, że postawa Jarosława Kaczyńskiego jest równie twarda i niezmienna. Ultimatum władz, a tym samym termin na podpisanie deklaracji lojalności mija o północy.
0: Prawda antyradia.
15: Może powstać nowa droga krajowa z Warszawy w kierunku Łodzi. Miałaby łączyć stolicę z lotniskiem powstającym w ramach CPK. Rząd chce ją wpisać do wykazu inwestycji towarzyszących. Miałaby być alternatywnym korytarzem dla A2. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma być przyjęty przed końcem września.
0: Prawda antyradia.
15: Mobbing, brak dialogu i złe warunki pracy. Takie są zarzuty pracowników pod adresem władz Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach. Ze wsparciem związkowców z sierpnia 80 protestowali dziś przed Urzędem Miasta. Domagają się odwołania zarządu i podwyżek. Władzom miasta przekazali petycję w tej sprawie. Jak mówią, chcą po prostu pracować i być szanowani.
17: Przyjść do pracy spokojnie i być niezastraszanym po prostu.
18: Wnioskowaliśmy ośrodki czystości. Stwierdzono, że nie należą się wystarczy, że dozowniki są na szatniach.
15: Związkowcy zawiadomili prokuraturę o działaniach władz spółki i zapowiadają wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Prawda antyradia.
15: Zima w środku lata. I nie, nie chodzi o mało wakacyjną pogodę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach odpalił lodowisko. W imieniu Mosiru Malwina Kaczor.
19: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
15: Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę. Deszczowo w prawie całym kraju, bez opadów tylko w zachodniopomorskim i lubuskiem. Na wschodzie dodatkowo grzmi. Taka aura najpewniej utrzyma się do końca dnia. Jutro wciąż deszczowo we wschodniej połowie kraju. Temperatura podobna jak dziś, w okolicach 20 stopni, w sobotę cieplej, prawie 30, w niedzielę nawet powyżej 30.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Kasia Nosowska na końcu tej piosenki zaśpiewała Ciszo trwa i tak się zastanawiam, czy dzisiaj wyjątkowo nie spełnić jej życzenia.
1: Ale
0: i to
1: nie,
0: by
1: no,
0: było na tyle w dzisiejszym programie. Do usłyszenia.
1: Nie, ja się nie zgadzam. Bartek Synowiec dzisiaj zastępuje Tomka Ambrożego Obertyna. Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska, a to jest Para z głośników i to, co mówi Bartek, nie jest prawdą. Będziemy z wami do godziny 20.
0: Dzisiaj czwartek, 23 lipca, więc spędzimy najbliższe 4 godziny razem i bardzo się z tego cieszymy.
1: Tak, i dziś urodziny Slasha, nie wiem, czy wiesz.
0: Będziemy o tym mówić, będziemy też rozdawać zaproszenia na Festiwal Polskiego Slasha.
1: Tak, Janka Borysewicza, to akurat prawda. Będzie też o pewnym kocim przemytniku prosto z więzienia.
0: No i jak zwykle spotkanie z Tomkiem Kasprzykiem i fajną, klasyczną, rockową płytą. Teraz też klasyk na antenie Antyradia, to oczywiście Alice Cooper.

0: 22 minuty po godzinie 16. Jeszcze pół godziny temu było w miarę spoko.
1: No.
0: Ale im zbliżała się para z głośników w antyradiu, tym pogoda zaczęła się pogarszać. Ty widziałaś, co się dzieje za oknem?
1: No widziałam. Nawet widziałam nagrania, co się dzieje w centrum Warszawy. Słuchaj, płynie. Miasto
0: dokładnie
1: płynie.
0: Ja to ci opiszę tak.
2: No. Potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze.
0: Uważaj.
1: Aż zatęskniłam za Piotrem Frankiem Marciniakiem, bo on lubi takie brzmienia. No dobra, słuchajcie, ja wiem, że Warszawa płynie i wreszcie Polski też nie jest podobno najlepiej, ale mimo to wakacyjna wojna o leżaki swoje trwa w najlepsze.
0: Więc wcale nie dziwne, że Polacy i inni turyści uciekają z Polski, żeby się wygrzać gdzieś na leżakach.
1: Tak, tak. I sieć obiegło takie nagranie, na którym turystka nagrała sceny, które bardziej przypominają start biegu na 100 metrów niż wypoczynek nad hotelowym basenem. No ludzie są w stanie sobie, żeby zająć ten leżak z tym ręcznikiem, po prostu w tym pierwszym rzędzie są w stanie zrobić naprawdę wiele, od kiedy tylko otwarto wejścia na tym właśnie nagraniu, o którym mówię, wejścia przy basenie, no to jak goście ruszyli z ręcznikami, to tutaj nie było mocnych, no wszystko leżało.
0: Dodajmy, że tu chodzi o filmik wrzucony przez Brytyjkę, tak, i wcale nie ma na nim Polaków.
1: A widzisz, a sprawdziłeś to, bo ja nie byłam tego pewna. No dobra, ale tak sobie myślę, że można by swoje na przyszłe wakacje na przykład rozważyć takie dyscypliny typu bieg w klapkach przez leżaki. O, co ty na to?
0: Może być, ale tak sobie myślę, tak w ogóle, bo pani Brytyjka jest bardzo zaskoczona, tak, tym, co się dzieje, że się rzuca te o poranku te ręczniki na leżaki. I w Polsce to już się dzieje od wielu lat, to jest wręcz
1: to
0: też
1: jest
0: wynalazek.
1: Nasza dyscyplina narodowa. Tak,
0: tak, dołącza do takich wynalazków jak lampa naftowa, kamizelka kuloodporna czy wycieraczki samochodowe. To wszystko, z czego możemy być dumni.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Mike, wokalista Royal Blood, śpiewa tam I've been waiting too long, a wy już nie musicie czekać, bo zespół Royal Blood zapowiedział, że wrócą i to z mocniejszym brzmieniem. Warto jeszcze chwilę zatem poczekać, ja jestem ogromną fanką tego zespołu.
1: Subcio, mam nadzieję, że jesteście już po obiedzie, bo czas na trochę humoru kloacznego, jak to zwykle w pasze z głośniku.
0: No nie wiem, czy dobrze być po obiedzie, no.
1: Polsat News donosi, że w Niemczech 55-letni mężczyzna odnalazł w szambie na terenie kupionej niedawno posiadłości pozłacaną ozdobę w kształcie słońca. Znalezisko waży około 25 kg i ma średnicę 80 cm. Jak myślisz, kto mógł zrzucić z siebie taki balast?
0: Taki balast. Dobrze, że tam ty na końcu tego słowa. No nie wiem. Słoń jakiś czy coś.
1: Pan René Kunta, czyli tytułowy szambonurek. To nie on zrzucił ten balast. Kupił posiadłość w Saksonii, po czym jeden ze starszych mieszkańców miejscowości dał mu wskazówkę, że w 1945 roku, przed inwazją Armii Czerwonej, na terenie posesji, którą kupił, wiele kosztownych rzeczy zostało ukrytych, żeby ochronić je przed grabieżą. No i pan René postanowił zacząć poszukiwania na terenie tej swojej posesji. Nie wiedzieć czemu od zbiornika na szambo. Tam właśnie znalazł ów pozłacaną 25-kilogramową ozdobę w kształcie słońca, która stała się sensacją w Niemczech i teraz, jak już słychać, także i w Polsce. Tak sobie myślę, że patrząc na pogodę w ostatnich dniach, wcale się nie dziwię, że niektórzy desperacko poszukują słońca nawet w takich miejscach. Nawet tam, gdzie teoretycznie słońce nie powinno
0: zagląda,
1: dochodzić.
0: Tak, było słońce Peru, a teraz mamy słońce prosto z... No właśnie.

0: Systemowa Down w Antyradiu. Ostatnio bardzo często gości w Antyradiu, bardzo dużo mówimy o Systemowa Down, a to oczywiście dlatego, że cały czas przeżywamy dwa fantastyczne wieczory, jakie w ostatni weekend spędziliśmy z Systemowa Down na PGE Narodowym w Warszawie.
1: No i zdaje się, to nie ostatnie nasze antyradiowe słowo, jeśli o Systemowa Down chodzi.
0: Tak jest, jeśli cały czas czujecie podniecenie związane z Systemowa Down, to koniecznie słuchajcie dzisiaj Antyradia po godzinie 22, bo w Makakofonii pojawi się Bartek Koziczyński, czyli autor książki Systemowa Down, Hipnotyczny krzyk. To jest książka właśnie napisana o słynnym zespole, który wystąpił na Narodowym i nas zabawiał ostatni weekend. Jeśli jej nie czytaliście, no to posłuchajcie chociaż dzisiaj rozmowy. Bartek opowie wszystko o tym makakowi.
1: Koniecznie, a w parze z głośników tuż po 17:00 konkurs będzie można zgarnąć wejściówki na festiwal Janka Borysewicza.
0: Czyli polskiego Darona Malakiana.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: zatrzymanie po 15 latach od zbrodni wpadł potencjalny zabójca dziecka z Gdyni. Przed sąd z Macierewiczem jest akt oskarżenia. Cyberpolicja rozpracowała dziecięcy gang hakerów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Mąż i ojciec małych dzieci okazał się zabójcą pedofilem. Po 15 latach służby namierzyły sprawcę zabójstwa 13-latki z Gdyni na tle seksualnym. 37-letni obecnie mężczyzna wpadł dzięki zastosowaniu nowoczesnych badań genetycznych po tym, jak jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
2: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami i nie żałujemy tego.
0: Sprawca przyznał się do winy.
1: Prawda Antyradia.
0: Antoni Macierewicz przed sąd. Jest akt oskarżenia dla polityka PiSu za znieważenie m.in. szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Nazwał generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców agentami rosyjskimi. Zarzucał im także współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Wypowiedzi Macierewicza padły podczas sejmowej debaty we wrześniu zeszłego roku. Grozi mu grzywna, areszt albo do roku odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty UOKiK-u dla Autocentrum. To autokomis z siecią sprzedaży w całej Polsce, którego klienci skarżą się, że sprzedaż samochodu na raty była uzależniana przez firmę od zakupu innych usług i produktów. Chodzi m.in. o wciskanie niepotrzebnych lokalizatorów GPS czy gaśnic.
3: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
0: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary nawet do 10% rocznych obrotów firmy. 3 lata temu urząd zarzucił firmie wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów.
1: Prawda Antyradia.
0: Gang hakerów z podstawówki rozpracowała cyberpolicja. Wpadło 9 dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Chłopcy oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. Chodzi m.in. o generowanie sztucznego ruchu, który blokuje strony i usługi. Dzieciakami zajmie się sąd rodzinny. Grzmi i pada w prawie całej Polsce, wyjątkiem tylko częściowo lubuskie, wielkopolska i zachodniopomorskie. Na zmianę aury raczej się nie zanosi, jutro na wschodzie też deszcz i burze. Za to w weekend cieplej, w okolicach 30 stopni, a nawet nieco powyżej, szczególnie w niedzielę.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Editor Zjedera aż na antenie Antyradia o pośpiechu, bo my spieszymy w kierunku weekendu. To już czwartek po południu, więc niewiele zostało.
1: Tak, chciałby się wziąć butelkę lemoniady i wyruszyć w plener i poczuć wakacje, a tymczasem jedyne co czujemy to deszcz.
0: Albo wrzucić coś na róż.
1: O, na przykład, na naszych twarzach. No dobra, pogoda może się poprawi, ale my mamy dla was coś na poprawę humoru, bowiem mamy wejściówki na festiwal Janka Borysiewicza w Ćmielowie, który odbywa się już za moment. Co trzeba zrobić, redaktorze Synowiec?
0: Trzeba wziąć udział w naszym konkursie i najlepiej go wygrać. To wtedy dostanie się taki karnet na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysiewicza. No i dzisiaj zadanie konkursowe zostanie zbudowane wokół słynnej historii, kiedy to Jan Borysiewicz miał zostać gitarzystą Red Hot Chili Peppers. Niektórzy twierdzą, że to żart, ale naprawdę tak było, kiedy John Frusciante odszedł z Red Hotów w latach 90. Jan Borysiewicz, a właściwie jego menedżer, wysłał taśmę do Red Hotów. Ona została pozytywnie oceniona. Jan Borysiewicz został zaproszony na przesłuchanie do Red Hot Chili Peppers, na które nie pojechał.
1: No i to jest wielkie szczęście dla nas, bo dzięki temu mamy Lady Punk, który wciąż w fantastycznej formie. 321-321-600 albo paramaupa.antyradio.pl i proszę teraz powiedzieć, jakie jest zadanie konkursowe.
0: Zadanie polega na zmiksowaniu dwóch tytułów piosenek. Jednej Lady Punk, jednej Red Hot Chili Peppers, żeby wyszedł z tego zupełnie nowy tytuł. Ja mogę dać przykład, na przykład By the Way, na co komu dziś?
1: Bardzo ładne. Albo Under the Pole marchewkowe.
0: Zawsze tam, gdzie Dani, Kalifornia.
1: No i super. Dzwońcie 321-321-600 albo piszcie paramaupa.antyradio.pl.
0: Czekamy na wasze pomysły. Zmiksujcie dwa tytuły. Red Hot Chili Peppers i Lady Punk ze sobą.

0: White Lies i I Don't Want to Go to Mars, a my się też dokąd nie wybieramy. Para z głośników dzisiaj w składzie: Bartek Synowiec i Sandra Hajduk-Popińska.
1: Hell yeah!
0: No dobra, kochani, bardzo ciekawy news teraz dla was, bowiem słuchajcie, wyczytałam w internetach tak zwanych, że uwaga, rosyjskie służby więzienne przechwyciły wyjątkowego kuriera. Kot był tym kurierem i to kot właśnie, uważajcie, próbował przemycić narkotyki do kolonii karnej w Niżnym Nowogrodzie.
1: Co powiedział na przesłuchaniu?
0: Że ma 9 żyć i mogą go pocałować w żyć. No właśnie. Zwierzę miało na szyi 2 prowizoryczne kołnierze z ukrytymi zakazanymi substancjami, a funkcjonariusze przejęli tę kontrabandę, a samego kota po badaniu wypuścili na wolność.
1: Widzisz, moja droga, i po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie, że koty zawsze chadzają z własnymi ścieżkami.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma.
5: W Media Ekspert wyprzeda.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: ostatnio Matt Damon, taki amerykański aktor, w jednym z wywiadów powiedział, że album Joshua Tree zmienił jego życie, a my teraz weźmiemy na warsztat inny album YouTube.
1: Poczekaj, właśnie wyjęłaś mi niemal to z ust, z wyjątkiem Matta Damona, bo chciałem powiedzieć, że część ludzi na pewno powie, że Joshua Tree. A dla mnie właśnie ta płyta, o której dzisiaj opowie Kasprul, jest najlepszym albumem YouTube.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu. Dziś skoncentruję się na siódmej płycie U2, która została wyprodukowana przez Daniela Lanoua i Briana Eno. Co ciekawe, szukając inspiracji w zjednoczeniu Niemiec, U2 rozpoczęli nagrywanie tej płyty w berlińskim Hansa Studios w październiku 1990 roku. Sesje podobno obfitowały w konflikty, ponieważ zespół spierał się o kierunek muzyczny i jakość materiału. Ostatecznie jednak album i następująca po nim intensywna multimedialna trasa miały kluczowe znaczenie dla odrodzenia grupy w latach 90. Achtung Baby, bo o tej płycie mowa, została uznana za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Płyta została wznowiona zresztą w październiku 2011 roku z okazji 20-lecia i ponownie wznowiona w listopadzie 2021 roku z okazji 30-lecia. U nas fragment z tego wielkiego dzieła grupy U2, Achtung Baby.
3: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Nie może, zwyczajnie nie może znudzić się ten jeden z najseksowniejszych riffów ever. Welcome to the Jungle i Guns N' Roses, a my śpiewamy dzisiaj 100 lat Saulowi Hudsonowi. Tak jest, Slash kończy dziś 61 lat i z tej okazji myślę sobie, że warto wam podpowiedzieć, żebyście sprawdzili zespół syna Slasha Londona, Return to Dust, bo to jest naprawdę bardzo dobry kawał rock'n'rolla i okazuje się, że młody odziedziczył talent po ojcu. Wprawdzie do innego instrumentu, ale jednak.
1: To dzięki za to polecenie, bo jeszcze nie słyszałem tej kapeli. Polecam. Za chwilę ją odpalam. No i zakręcone, jak Loki i Slasha, życzenia składamy jednemu z najlepszych rockowych gitarzystów, który absolutnie miał ogromny wpływ na rozwój tego gatunku muzycznego.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
5: Expert taniej. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Policja może przyjść po Michała Wosia z PiSu. Związkowcy rozważają protest po zapowiedzi zamrożenia pensji w budżetówce. Nie najlepszy sezon dla branży turystycznej. Wciąż sporo wolnych miejsc noclegowych.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 18. Mieszko Drescher zaprasza. Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury Michała Wosia. Skierował go do Sejmu prokurator generalny Waldemar Żurek, bo poseł PiSu nie stawił się na wezwania śledczych. Ci chcieli go wypytać o czasy, kiedy był wiceszefem resortu sprawiedliwości. Są podejrzenia przekroczenia uprawnień, kiedy zajmował się sprawami służby więziennej.
4: Prawda Antyradia.
5: Protest związkowców niewykluczony. Chodzi o zapowiedź zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Resort finansów nie zamierza płacić im więcej i ma tu chodzić nie tylko o administrację publiczną, a wszystkich na państwowym garnuszku. Ponad 3 miliony osób, mówi przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.
6: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
5: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%, które zje inflacja. Związkowcy na przykład z ZNP domagają się 15% wzrostu płac. Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22.
4: Prawda Antyradia.
5: Urlop dopiero w planach? W Polsce jest z czego wybierać. Z danych Travel List wynika, że nad morzem i nad jeziorami wolny jest co drugi pokój, a w górach dostępność sięga nawet 60%, mówi Eugeniusz Triasun.
7: Atrakcyjnie wyglądają również ceny, ponieważ nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górę.
5: Najtańsze noclegi można znaleźć w Ustroniu, Łebie i Ostródzie.
4: Prawda Antyradia.
5: A jak o turystyce mowa, to zagraniczni goście zostawili w Polsce rekordowe ponad 41 miliardów złotych. To wynik za cały zeszły rok. Najwięcej wydali u nas Niemcy i Ukraińcy, wynika z analizy banku PKO. W tym roku może być nawet więcej, bo od stycznia do maja liczba udzielonych noclegów obcokrajowcom wzrosła o 11%. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody.
8: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Nie chcę rozdrabniać się z powodu ego i pieniędzy. Nie chcę być w sentymentalnym zespole grającym przeboje sprzed 40 lat na Glastonbury. Nie wrócimy. To jednoznaczna deklaracja Petera Bucka, gitarzysty R.E.M. Muzyk kolejny już raz potwierdził, że zespół nie planuje żadnego powrotu. Nadzieję wzbudził krótki występ grupy z 2024 roku. Na razie w drodze jest celowy album Michaela Stipe'a, wokalisty R.E.M. Polak, tym złym, do sieci trafił zwiastun serialu Apollo w ogniu. To akcyjna produkcja, kontynuacja Paryża w ogniu sprzed 2 lat. Bohaterowie trafiają tym razem do Libii, gdzie mierzą się z typowym Libijczykiem, Jackiem Komanem. W Polsce serial będzie dostępny w Canal+. Nowy teledysk serwuje nam Marilyn Manson. Wideo towarzyszy nowemu kawałkowi Front Toward Enemy. To kolejna już zapowiedź albumu One Assassination Under God Chapter 2.
5: Grzmi i pada w prawie całej Polsce, wyjątkiem tylko częściowo lubuskie, wielkopolska i zachodniopomorskie. Na zmianę aury raczej się nie zanosi, jutro na wschodzie też deszcz i burze. Za to w weekend cieplej, w okolicach 30 stopni, a nawet nieco powyżej, szczególnie w niedzielę.
4: Para zgłosić. miłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: 18, a wy słuchacie pary z głośników w nietypowym składzie, choć mogliście się już do niego przyzwyczaić, bo od poniedziałku razem z Bartkiem Synowcem witamy się z wami po 16 i jesteśmy do 20.
1: Dawno nie było nic o piłce nożnej. No to opowiedz.
0: Dobra, poczekaj. Dobrze. Wiem, że Lewy, Chicago...
1: Tak. Robert Lewandowski ma za sobą pierwszy debiutancki mecz w Chicago Fire. Niestety bez fajerwerków. Nie zabłysnął, nie pokazał się tam z dobrej strony, spędził na boisku 63 minuty, a jego drużyna przegrała z Interem Miami.
0: No ale bronił tego meczu i mówił, że to po prostu pierwszy taki mecz, no, że muszą się dotrzeć.
1: Nie ma z tym żadnego problemu. No, czasem komuś zdarzy się gorszy program na przykład.
0: Na przykład.
1: Albo lepszy.
0: Tak jest.
1: A Robertowi Lewandowskiemu nikt nie może zarzucić, że jest słabym piłkarzem nawet po jednym słabym meczu. W każdym razie ten mecz był z Interem Miami, czyli drużyną, w której gra Leo Messi, niedawny uczestnik finału Mistrzostw Świata. Dzisiaj znalazłem ciekawy artykuł na temat tego, jak sobie żyje Leo Messi w Miami. No. On jest fanem motoryzacji i właścicielem kilku luksusowych apartamentów. Jeden z nich robi szczególne wrażenie, bo Leo Messi ma ultra luksusowe mieszkanie na 47. piętrze Porsche Design Tower w Sunny Isles Beach w Miami.
0: Dużo takich mądrych angielskich słów.
1: tak się nazywa ten wieżowiec. Messi sobie tam żyje na 47. piętrze i teraz słuchaj tego. W swoim apartamencie w Miami posiada rozwiązanie, o którym większość fanów motoryzacji może tylko pomarzyć, bo dzięki specjalnej, oszklonej windzie samochodowej jego dwa modele Porsche wjeżdżają bezpośrednio do salonu na tym 47. piętrze. On sobie, wiesz, wjeżdża na parterze do windy i samochody jadą mu na 47. piętrze.
0: Ale to mało higieniczne jest. No.
1: Jest mało higieniczne, ale z drugiej strony nie chciałabyś parkować zaraz obok swojej kanapy?
0: No nieźle, to
1: spoko, nie?
0: Godne pozazdroszczenia.
1: Tylko nie trzeba wychodzić na dwór, skrobać szyb.
0: No. Ja jednak chyba wolę standardowe rozwiązania, ale skoro wywołałeś temat Argentyny, no to my do tego tematu za chwilę wrócimy.

0: To było niesamowite przeżycie w zeszłym miesiącu obejrzeć Foo Fighters na PGE Narodowym w towarzystwie 23 innych osób.
1: Zgadza się.
0: Nie, żartuję, oczywiście sobie piję do frekwencji, jaka była na tym koncercie, ale Foo Fighters dał absolutnie fenomenalny koncert.
1: Tak,
0: dobrze, przejdźmy do tej Argentyny.
1: Właśnie, bo nie, no ja chciałam zapytać, czy ty byłeś team Argentyna, czy team Hiszpania w tym mundialu?
0: Byłem team football, to znaczy team Hiszpania, bo Hiszpania bardziej grała w piłkę.
1: No właśnie, widzisz, wracam na chwilę do mundialu, bowiem pewien hiszpański pilot, słuchaj, postanowił zakpić z pasażerów lecących do Argentyny podczas właśnie tego osławionego finału mundialu i przez pokładowy głośnik ogłosił, że chce pogratulować naszym argentyńskim przyjaciołom. I wtedy, kiedy kibice zaczęli tam, wiesz, szaleć z radości na pokładzie samolotu, przekonani, że ich reprezentacja obroniła tytuł mistrza świata, to po chwili pilot dokończył jednak zdanie: mistrzem została Hiszpania.
0: A, czyli on chciał pogratulować srebrnego medalu, to też jest sukces.
1: W samolocie zapadła cisza, ale tak sobie myślę, że mógł to być bardzo turbulencyjny lot.
0: Znając temperament Argentyńczyków, który zresztą pokazali po przegranym finale, no to pan bardzo mocno ryzykował.
1: Ale to taki żart w twoim stylu, muszę ci powiedzieć.
2: Alex Lifeson also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. The world.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Bartek Synowiec i Sandra Hajduk-Popińska, para z głośników w takim dzisiaj wydaniu. Chcemy wam w wasze ręce oddać wejściówki na festiwal Jana Borysewicza, a pytanie konkursowe na dzisiaj brzmi... Bartku.
1: To było zadanie konkursowe bardziej niż pytanie. Należało wziąć tytuł piosenki Lady Punk, wziąć tytuł piosenki Red Hot Chili Peppers i zmiksować je ze sobą w stylu By the way, zawsze tam, gdzie ty, albo coś takiego.
0: Otóż to, no i tym sposobem Seweryn napisał nam taką propozycję. Wymyśliłem tak. Truman Don't Kill Coyotes w Fabryce Małp, na przykład.
1: Okej, okay, Truman Don't Kill Coyotes, co to jest za piosenka Lady Punk? Nie, to jest oczywiście z debiutu Red Hot Chili Peppers.
0: Ale mamy też taką propozycję od Damiana. Na co komu dziś Dark Necessities? I to mi się podało.
1: Pięknie,
0: to się rymuje,
1: nawet się rymuje.
0: Piszcie na paramałpa@antyradio.pl albo dzwońcie pod 321-321-600. Niebawem rozwiążemy nasz dzisiejszy konkurs.
1: Tak jest, to jest ostatni dzwonek. Kiedy następnym razem się usłyszymy na antenie Antyradia, to będzie za jakieś 10 minut. No to wtedy będziemy już podawać zwycięzców. Spieszcie się.

0: Tak sobie myślę o tych pocztówkach, o których śpiewał Janusz Panasewicz, to faktycznie w aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o nasze lato, lepiej pisać wesołych świąt niż udanych wakacji, bo taka pogoda bardziej bliżej grudnia. No dobrze.
1: A mi wpadł pomysł, że tak. W naszym konkursie mogła paść odpowiedź kryzysowa narzeczona Under the Bridge, bo prosiliśmy was o miksowanie tytułu w Lady Punk i Red Hot Chili Peppers.
0: Dokładnie tak. No i mamy zwycięzców. Słuchajcie, bilety trafiają do Przemka i do Damiana. Maila Damiana już dzisiaj cytowaliśmy, na co komu dziś Dark Necessities. Bardzo
1: piękne.
0: Nam się ta rymowanka podoba. A Przemek z kolei zaproponował, na co komu dziś Blood Sugar Sex Magic.
1: O,
0: i
1: też
0: to z tym pytaniem was zostawiamy, moi drodzy, no bo warto sobie je zadać dziś przy prawie piątku, bo czwartek to jest taki mały piątek, za chwilę weekend i będzie można sobie pozwolić na przynajmniej niektóre z tych rozrywek.
1: Gratulacje panowie, podwójne karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza lecą do was.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz pozłacane kolczyki Sadwa tylko 179,10. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199 zł.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Grupa Airborne z nowym numerem Kiedy na Candy Store, aż poszła para z głośników.
1: A jak? Słuchajcie, są takie miejsca na mapie świata, które każdy rock'n'rollowiec powinien odwiedzić. Dla mnie na przykład takim miejscem...
0: Hotel Jarota w Jarocinie.
1: Też, ale chciałam powiedzieć o klubie Rainbow w Los Angeles. Jak kocham ten klub, to jest miejsce, w którym Lemmy lubił przesiadywać i pić pewien napój przez czerwoną słomeczkę. Ale my teraz powiemy o innym, prawda?
0: Tak, chciałem cię zapytać, jaki jest twój ulubiony rockowy film?
1: Mój ulubiony rockowy film Przeminęło z wiatrem.
0: Dlaczego Przeminęło z wiatrem? Myślałem tu bardziej o takich tytułach typu Szkoła Rocka albo Świat Wayna na przykład.
1: To Szkoła Rocka bardziej niż Świat Wayna. A dlaczego tam, pytasz?
0: Dlatego pytam, bo pojawi się nowy rockowy film niebawem i to już 14 sierpnia. Jego zapowiedź pojawiła się w internecie. To będzie taki trochę dokument. Będzie się nazywał If This Walls Could Rock i opowie właśnie o jednym z ważniejszych miejsc w historii amerykańskiego rocka.
1: Tak, to prawda. Mowa o hotelu Sunset Marquee, który od ponad 60 lat, słuchajcie, jest jednym z najważniejszych miejsc na muzycznej mapie LA. No i w tymże właśnie filmie, bo to już możemy powiedzieć, to już wiemy, pojawią się m.in. Slash, Gene Simmons, Bruce Springsteen, Ringo Starr,

0: Dave Grohl, Morrissey, ci wszyscy ludzie będą opowiadali o tym, czego doświadczyli w tym miejscu, które no, było świadkiem wielu ekscesów.
1: Najbardziej jestem ciekaw wypowiedzi Morrisseya, bo on miewa wysokie wymagania. 14 sierpnia ten film się pojawi na platformach streamingowych, już nie będziemy wymieniać jakich, ale będzie nowy, fajny, rockowy film z gwiazdami rocka If This Walls Could Rock. Pewnie będziemy go recenzować za jakieś 3 tygodnie.
0: Na pewno. Wybierzemy się razem z Bartkiem na premierę.
1: Tymczasem 12 minut po godzinie 19:00 tu cały czas para z głośników razem z wami. Do godziny 20:00 w Antyradiu. Sandra i Bartek, zapraszamy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Licznik tyka i już tylko kilka dni dzieli nas od wypełnienia pola namiotowego na Poland Rock Festival i powiem wam szczerze, że ja nie mogę się doczekać tego wydarzenia, bo to jest taka impreza, która łączy nas wszystkich muzyków, artystów, dziennikarzy, tych, którzy przyjeżdżają bawić się na Poland Rocku i całą ekipę Jurka Owsiaka, także zachęcam was gorąco do tego, żebyście odwiedzili również nasze studio, studio Antyradia, które pojawi się oczywiście w tym roku na Poland Rocku. Będziemy stamtąd nadawali, będziemy mieli merch dla was. Ja będę miała przyjemność prowadzić jedno ze spotkań na ASP, spotkanie z Marzeną Figiel-Strzałą, także wpadajcie, zbijmy pionę, no i bawmy się na Poland Rocku w tym roku fantastycznie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Dziękuję wam bardzo za dziś. To byłoby na tyle. Bartek już uciekł do domu, a ja mam jeszcze kilka słów pożegnania od siebie do was. Po raz kolejny udowodniliście, że jesteście najlepszą słuchalnością na świecie i bilety na festiwal Janka Borysewicza już rozdane, ale koniecznie bierzcie udział w konkursach w parze zgłośników, bo jutro kolejny, a pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu nadajemy dla was na Poland Roku od środy. Będzie już tam nasza ekipa, także zapraszam was gorąco do tego, żeby tam wpaść i zbijać z nami piony. Bardzo wam dziękuję. Sandra Hajduk-Popińska. Pa!
0: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Najlepszy rok na świecie w Antiradiu.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
9: One hour to stage? Wow. All right, this is Shavo from System, and I'm about to go on stage, and you're listening to Macacophonia? Yeah, baby. Have fun. God damn it, you can edit that one, right? Why did I say yeah, baby? I looked at you, and I go, yeah, baby. Oh, wait, have fun. Baby.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradio rozpoczęliśmy Makakofonię, Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarowski, zapowiadany Bartek Koziczyński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak Państwo słyszycie, doskonale jest już z nami.
1: To prawda.
0: Bo jestem. Dzisiejszy cały tydzień upływa pod takim hasłem: nigdy dosyć system of a down.
1: Tak, wszystko się składa, te dwa wielkie koncerty, no i tak się też złożyło, że premiera książki Hipnotyczny krzyk.
0: Ale to jest rozszerzonej wersji.
1: No tak, bo mieliśmy premierę już 10, niecałe 10 lat temu, a teraz jednak się sporo wydarzyło, więc poszerzone w twardej oprawie, grubsze i piękniejsze.
0: A ty nie widziałeś się z nimi w tym roku?
1: W tym roku nie, ostatni kontakt to był z Serżem Tankianem Zoomowy. To był rok 2021, kiedy on wydał taki bardziej materiał elektryczny, czy też czadowy, gitarowy, tak to nazwijmy, bo jak wiemy, Serge Tankian potrafi błądzić w różnych rejonach, więc wtedy rozmawiałem z nim po raz ostatni i oczywiście fragmenty tej rozmowy również do książki trafiły.
0: No, Serar to bardzo fajna rzecz, ale wrócimy do tego być może. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Adania z tej strony, Makakuś.
0: Dobry wieczór, kochana. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, mojego Karolka, który mnie dzisiaj słucha, i twojego gościa, i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Miały być dwa.
2: Tak, dwa wierszyki. Pierwsze to jest o Karolku. Karolek kocha pentagramy, które je lubi nosić, bo chce mnie o wszystko poprosić. Za te prośby wysłuchane, że serce Karolku jest dobre i kochane. Drugie. Książka Hipnotyczny krzyk. Jak makakosiowi energii zastrzyk, by roku najlepszego na świecie skosztować, by makakofonii i makakart w pamięci na zawsze zachować.
1: Ja dziękuję, to wzruszające.
0: Wytnę ci ze szpiega, bo za to ci prześlę całość. Będziesz puszczał cudowne, u mnie do łez tradycyjnie.
1: Dzięki.
0: Coś pięknego. Renia, pozdrawiam. Stosunkowo udanej nocy ci życzę i stosunkowo udanego weekendu.
2: Ja tobie też wszystkiego dobrego. Pa.
0: Tak. Pozdrawiam już cały kółko antyróżańcowe i peleton skryto słuchaczy. Nie, jeszcze. To pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, moi drodzy. Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteście razem z nami. Dobrze. Wujek Bartek ma przypowiastkę o naszym pierwszym jubilacie. Martin Gore obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Tam jedna z paciorków się pytała, czy my to jakoś uczcimy, czy też nie. Jak jubilat, to czemu nie?
1: Uczcijmy to utworem, a przypomniało mi się, bo te urodziny to już tak po 60, no nie ukrywajmy, że jak robiłem z nim wywiad przy płycie Memento Mori, to on wspomniał o tym swoim wieku. No było to już parę lat temu, więc dopiero 60 przekraczał i mówił, że trochę się tego boi, bo jego ojciec zmarł właśnie po 60 i dla niego to jest taka nieprzekraczalna, trudna data, tak może powiedzmy, że...
0: Ale powiedział

0: tamtym to on miał już był, że go nagrywali jakoś strasznie długo, ponieważ on miał problemy narkotykowe wtedy.
1: Nie, no to chyba jeszcze mówimy, ale mówimy o którym? O tym najnowszym? Nie, no,
0: nie, tam jakimś historycznym.
1: Statecznymi panami, więc oczywiście historycznie to i różne mieli przejścia, ale jak widać po muzykach, nawet też ze starszych generacji, żeby już Keithowi Richardsowi nie wypominać, oni się dobrze trzymają mimo trudnych przeżyć w przeszłości.
0: Tak, no Ozzy był tego doskonałym przykładem, no ale cóż. Martin, that's especially for you. Happy birthday, my man.

0: Kto tego nie widział na żywo, naprawdę ma czego żałować. Słowo daje. Bartek może państwu nawet dwa razy dać słowo.
1: No ale nie teraz niestety.
0: Bo co, ale co, poczekaj, bo drugiego dnia to grali, czy?
1: Nie grali.
0: Nie grali tego drugiego dnia?
1: Oni tego prawie w ogóle nie grali. Ostatnio chyba to wykonali w Las Vegas, zanim jeszcze udali się do Europy teraz. I to był kwiecień, więc myślę, że z okazji rocznicy rzezi Ormian. Prawdopodobnie, bo to jest piosenka ściśle związana z tamtymi sprawami, więc pewnie dlatego po to sięgnęli. Natomiast u nas to nie wiem, czy nie było ostatnio w 2013, kiedy przyjechali po raz pierwszy do Łodzi, po tej przerwie w działalności.
0: No tak, pamiętam ten koncert. Nawet teraz, 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Dobrze, a jak ty rozmawiałeś z Sergem przez tego Zooma, to on już był świadom, że powstała książka o nich, twojego autorstwa?
1: Nie, ja tam się nie bardzo chwaliłem, jeżeli chodzi o książkę. Natomiast on mnie mniej więcej kojarzy, bo nie wiem, czy nie paręnaście razy te wywiady się odbyły, bo przy różnych jego solowych przedsięwzięciach w ten czy inny sposób spotykaliśmy się. Był, pamiętam, koncert symfoniczny taki w Warszawie. To była okazja do spotkania się face to face. Ale też na przykład kiedyś w Los Angeles robiłem z nim wywiad w takiej galerii sztuki, bo on też jest, zajmuje się sztukami wizualnymi i tam miał wystawę, więc przy tej okazji też się spotkaliśmy, więc możliwe, że na tej bazie mnie kojarzy, ale tak, żebym z książką wyskakiwał, a już przez Zooma to zupełnie nie ma sensu, więc może gdyby osobiście, to tak. Poza tym ta stara edycja, no wtedy była jeszcze tylko ta starsza, która, jak mówiłem, no jednak ta jest objętościowo, wyglądowo i w ogóle godniej się reprezentuje. Więc
0: widzę, że jesteś mega dumny z tego wznowionego, poszerzonego wydania.
1: Słuchaj, no trzymać takie coś w ręku, jeszcze świeżo pachnące drukarnią, to jest coś. Mam taki fetysz, wiesz, powąchać. No właśnie.
0: A bo ciebie od dziecka cię kręci zapach farby drukarskiej i tym podobne rzeczy?
1: Wiesz co, miałem kiedyś, jak jeszcze były czasy kaset i była pewna firma japońska, nie będę wymieniał oczywiście, żeby nie reklamować, i w pewnym momencie w sklepach Pewex, to możemy wymienić, bo już ich nie ma, zaczęły one być powszechnie dostępne w takiej dużej ilości, bo wcześniej były te PRL-owskie kasety Stylon, one były dosyć jakościowo średnie i jakoś tak się zrobiło z walutami, że nagle ten dolar był na tyle przystępny, że można było kupować w dużych ilościach kasety dobrej firmy japońskiej. No i one miały taki piękny, charakterystyczny zapach, jak się z tej folii zdjęło folię i otworzyło. Do dziś to pamiętam, wiesz? I nawet jak stary egzemplarz gdzieś znajduję, to lubię się sztachnąć. Przepraszam.
0: Nie, trzymam kciuki, bardzo dobrze.
1: Ale to legalne,
0: to
1: legalne.
0: To cudowne takie, wspomnień czar. Moi drodzy, bardzo serdecznie was zachęcam, abyście byli tak mili i włączyli w najbliższą sobotę Antyradio. Ponieważ tam nasz uroczy wysłannik pofrunie do Ćmielowa. W Ćmielowie odbędą się obchody urodzin Jana, urodzin Lady Punk. Urodzin w ogóle wszystkiego, co ma związek z Janem Borysewiczem. Pozdrawiam cię, Jan, bardzo serdecznie. Tam będziecie państwo mogli zobaczyć gitary podpisane, niepodpisane, skrzypce, no, instrumentów multum. Widziałeś to tam, byłeś ze mną, nawet byliśmy razem, spotkaliśmy się. Byliśmy tam na bicie.
1: Na bicie, czyli Denny Carey nas najbardziej interesował, nie ukrywajmy.
0: Chcieliśmy się z nim spotkać.
1: Ale
0: nic z tego nie wyszło.
1: Tak jest, ale widzieliśmy, bo tam jest w tym zamku faktycznie.
0: Znaczy on chyba się nawet nie dowiedział o tym, że my bardzo chcemy się z nim spotkać. Tak coś.
1: Myślę, że jakby wiedział, to na pewno by wybiegł i powiedział ci panowie, koniecznie.
0: Gdyby mnie rozpoznał, to tak.
1: Tak czy inaczej, mamy tam obok przestrzeni koncertowej w tym Ćmielowie, która jest trybuny, jest widownia, jakaś płyta tak zwana. No i scena, to obok mamy ten właśnie zabytkowy budynek i w tym budynku on jest przerobiony na muzeum, faktycznie. Byłem kiedyś w takim muzeum w Seattle Rock'n'Rolla, to jeden z chyba szefów Microsoftu miał taką fantazję, żeby wybudować muzeum rock'n'rolla w Seattle, bo tam Jimi Hendrix i oczywiście grunge i było tam mnóstwo takich artefaktów grunge'owych.
0: Jak on na to wpadł, skubany, no?
1: Pełne ściany gitar. No jak teraz wszedłem do tego Ćmielowa, może to jest mniejszy obiekt, okej, może nie ma tylu interaktywnych elementów, ale te ściany gitar to właśnie jest coś takiego.
0: To To cię uwiodło i urzekło. Dobrze, kochani, trzymam za was kciuki, żebyście się tam wybrali, a jeżeli akurat się nie złoży, pamiętajcie, że nasz uroczy wysłannik opowie wam tam o wszystkim, co się wydarzy. Dobrze, to teraz Lady Punk z 2007, z takiego albumu Strach się bać. Będzie o wspinaczce. Jakoś mnie uwiódł ostatnio ten utwór. Jan, cały czas cię pozdrawiam. I chciałem jeszcze pozdrowić twojego kolegę, który na perkusji gra z tobą. Kuba Jabłoński się nazywa. Też cię pozdrawiam, Kubusiu, serdecznie. I wszystkich Bartków przy okazji. Jakoś tak z Bartkami zwariowa. A widziałeś, że dostałeś ten czerwony dywan?
1: Czerwony dywan?
0: Człowieku, zapraszam cię na antyradiowego Facebooka.
1: Ale ja się tam udzielam, tylko jakoś mi umknął. Zaraz patrzę i odpisuję.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
0: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Janusz Panasewicz. Makakofonia. Baby have fun. Czytam to z młodej piersi.

0: Ten utwór mnie od razu zabrał przy pierwszej płycie. Od razu.
1: No tak, tak, pierwsza płyta, ja byłem zachwycony.
0: Ja też byłem zachwycony. To też, bo ostatnio z kimś na ten temat rozmawiałem, że ja poczułem w ogóle, pierwszy raz poczułem coś nowego w rock'n'rollu po kilku latach suszy absolutnej. Coś...
1: No tak, bo był grunge, potem, no co, może był ten punkowy taki nurt typu Green Day, The Offspring, zaczynał się new metal,
0: ale to
1: było coś, bo to czasami systemowe down niektórzy zaliczają do new metalu, co jest może tylko bardzo, bardzo ogólne, że mniej więcej w tym czasie zaczynali i mieli ciężkie gitary, ale to jest było zupełnie osobne zjawisko, jest do dziś. I ta mieszanka, taka zapowska trochę, bo tego typu żarty muzyczne i szalone rzeczy to ostatnio robił Frank Zappa, jak mi się wydaje, połączona z mocą, którą oni się powoływali zresztą na Slayer jako inspirację, tymczasem właśnie tuż po tej płycie, która no, wtedy jeszcze chyba nie zdążyła.
0: Nie, ja pamiętam, że gadałem z nimi przed koncertem z tym ze Slayerem właśnie.
1: No ja też.
0: W 98.
1: Tak jest.
0: To Malakian krzyczał Stooges, Stooges, Stooges. Motherfucker, Stooges, yeah.
1: Tak czy inaczej, ta płyta nie zdążyła się jeszcze wgryźć, że tak powiem, w polski rynek. Przypomnijmy, że to były czasy bezinternetowe. Głównie kasety się wtedy sprzedawały.
0: W ogóle się nie wgryzło.
1: Ja nie wiem, czy oni zrobili, bo tutaj był zawsze problem zrobienia kasety. Nie wiem, czy już w tym momencie na polski rynek zrobiono polską kasetę, bo wtedy to oznaczało sprzedaż i jakąś popularność. A jeżeli były tylko kompakty, które były drogie, to kiedy ta płyta? W czerwcu wyszła 98, a koncert był w październiku, więc do października mało kto miał kontakt z tym, bo mało kto poszedł i kupił kompakt nieznanej grupy. No plus drugi...
0: Z rączką.
1: Drugi z rączką i drugi element, drugi czynnik, bo rozumiem, że zmierzamy do tego niesławnego koncertu, kiedy przyjęto ich chlebem i monetami, które w nich leciały. No i w tamtym momencie fani Slayera również byli absolutnie zamknięci na nowe rzeczy. Zresztą wcześniej był Vader. Nawet pamiętam rozmowę, bo po latach wróciłem do tego z Tankianem i on mówi, stary, no spójrz na nas, bo pokazywałem mu w gazecie Tylko Rok, robiłem zdjęcia wtedy też na tym koncercie wydrukowane i pokazywałem mu, popatrz, to jest relacja stamtąd. On mówi, spójrz na nas, no wyszliśmy przed Slayerem. I ta druga kapela, jak ona się nazywała? Ja mówię Vader. A, coś wiedziałem, że na V, taka death metalowa. Ale... myśmy się tego spodziewali na każdym koncercie ze Slayerem w Stanach i w Europie, że jednak to nie było tak zupełnie, że u nas. Oni później dorobili do tego jakąś ideologię, no, kraj postkomunistyczny i wyszedłem do nich i powiedziałem gromkim głosem to w jego książce, bo Serge wydał też biografię. Tam jest mało systemowe down, głównie o jego dzieciństwie, o jego aktywności politycznej i społecznej. No ale tam właśnie pisał, że wyszedłem, krzyknąłem na nich i ponieważ oni ledwo wyszli z komunizmu, to się nagle zamknęli. No z tego co ja pamiętam, ty też byłeś, to nie było do końca tak.
0: To teraz moi drodzy z zupełnie innej beczki, ale mój prywatny ochroniarz będzie w niebo wzięty.

0: płyta, ale po tym numerze jakoś świat zwariował tak naprawdę.
1: Świat zwariował, ale tak szukam przyczyn tego, że teraz wyprzedali dwa razy Stadion Narodowy, bo kiedy pierwsza edycja książki się ukazywała te 10 lat temu, no to był zespół, który grał Tauron Arenę, czyli po 15 tysięcy mniej więcej, a teraz sprzedali dwa razy po 60, 120 tysięcy, więc nawet zakładając, że przyjechało tutaj do Warszawy trochę z zagranicy, a było trochę słychać na stadionie.
0: Mnóstwo było z zagranicy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyjechali do Warsaw by Night.
1: Przyjechali niczym na jakąś Taylor Swift.
0: Tak, nie, to było cudowne, naprawdę. Tyle osób przyjechało, żeby zobaczyć zespół, który kocha nad życie uparcie i skrycie.
1: No bo ten zespół, też umówmy się, zrobił bardzo krótką trasę i oni mówią, że ponieważ chcą się czuć dobrze, to grają tylko w tych krajach, gdzie mogą spędzić miło czas. To jest dla nich też dodatkowa taka atrakcja, że sobie pochodzą po mieście. Więc wybrali Polskę nie bez przyczyny, ale tak czy inaczej, no, 120 tysięcy osób i tak sobie myślę, że może coś się wydarzyło podobnego do Deftones, jak Deftones weszli na poziom internetowy, że no nawet jeżeli spojrzymy na teraz na komentarze na Facebooku, to widać, że tam się pojawiają już memy z Chop Suey, więc być może w świecie, który trochę nas omija, mam na myśli ciebie i mnie, bo oczywiście on jest rozległy, TikTokowym, to Chop Suey i parę innych utworów tam jako podkład do różnych dziwnych aktywności występuje i stąd też duża ilość młodych ludzi na tych koncertach, no bo to nie było tylko pokolenie, które pamięta. Okej, nostalgia też działa, bo wszystkie kapele z tamtych lat świetnie sobie radzą. Limp Bizkit wyprzedał w Krakowie halę, Korn gra, więc Deftones też znakomicie sobie poradzili, więc to wszystko.
0: Marilyn Manson.
1: Manson ostatnio, dokładnie. Więc to wszystko jest jakoś aktywne i ludzie, którzy się na tym wychowywali, a teraz wkroczyli w wiek jakiś już poważny i mają środki, żeby sobie na koncert pójść w dużym gronie, więc też, no ale przecież tam jednak to nie były ich dzieci do końca, to byli młodzi ludzie, którzy musieli poznać ten system skąd inąd, więc z takich różnych źródeł może to się wszystko złożyło na te 120 tysięcy osób, a my możemy się tylko cieszyć, że jak tam siedzieliśmy w tym spotku i latały nad nami chleby i monety.
0: Uspokój się. Życie jest piękne. To jest utwór Maćka Maleńczuka. Mogę go puścić teraz tylko w tej godzinie, a potem zabronione, bo przecież wiecie państwo, co się dzieje z Maćkiem Maleńczukiem. Później ta.

0: Panie Maćku, pozdrawiam bardzo serdecznie, ale absolutnie sobie nie przypominam, żebym kiedykolwiek grał Walking in My Shoes. Chyba, że coś, Brezę, kojarzysz jakiegoś takiego wykonawcy i ten utwór pod takim tytułem?
1: Walking in My Shoes w sensie Depeszów?
0: Na przykład, być może. To nie...
1: To kojarzę, wiesz. Jak
0: ale nie grałem, prawda?
1: Pół świata. Dzisiaj, a kto cię tam wie?
0: Na
1: dzisiaj
0: przykład.
1: Nie, dzisiaj nie.
0: Dzisiaj nie, dzisiaj lecieli Sister of Night, tak jest, a nie żadne Walking in My Shoes. Poza tym nie będę ich puszczał. Po co? Nie, wróć, teraz to już państwu nic nie puszczę. Nawet nie powiem państwu, co to było. Znaczy powiem później, po 23, bo natychmiast zapraszam wszystkich na balkon z lat 90.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: It's a tattoo on your nipple, around your nipple. Macacophonia, baby have fun, and I'm Slash.

0: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Bartek utulił Państwa z tej okazji Sphere Inoculum. Invincible się objawił. To jest album Tula z 2019 roku.
1: Dobry wieczór. I to rozumiem tak po linii, bo również mimo, że dzisiaj rozmawiamy o książce System of a Down, to faktycznie książkę o Tulu napisałem. Nazywała się, miała tytuł Parabola. Mówię napisałem w czasie przeszłym, bo ona już jest wyprzedana. No i chyba nie ma sensu robić nowej wersji, dopóki Tul nie zrobi czegoś nowego.
0: Albo z nimi nie spotkasz się i nie porozmawiasz na temat tego, co

0: co oni zamierzają zrobić.
1: Ja wiem, że po to byliśmy
0: w Ćmielowie, ale niestety Celina, Halina, Urszula, Jadwinia, bombki strzelił i choinki nie było.
2: Ale przy okazji któregoś z koncertów, bo oni grali kilka razy w Krakowie, chyba ze trzy od 2019, kiedy płyta Fear Inoculum, rozmawiałem z Justinem przez Zooma i no tam chyba się w sensie nowego materiału tak nie konkretyzuje nic za bardzo, więc jak zwykle, aczkolwiek już niedługo minie 10 lat od tego Fear Inoculum. To
0: już spokój, tak patrzymy, minęło od tamtego poprzedniego do tego?
2: Kilkanaście minęło, to prawda. No ale teraz tak, mieliśmy Maynarda ze Perfect Circle, zresztą świetny koncert na Torwarze i będziemy mieli...
0: I powiedział, że będzie z Pussyferem jeszcze.
2: Będzie z Pussyferem.
0: Tylko poczekaj, bo ja... mojemu prywatnemu ochroniarzowi dowiedziałem się, że jednak było Walking in My Shoes spuszczone. Pamiętasz, jak byliśmy w redakcji i ty mówisz, że Depeche Mode leci, a to było w polu minowym, czyli...
2: To myśmy wyszli, mentalnie wyszliśmy chyba.
0: Tak, my mentalnie wyszliśmy, a poza tym to nie była nasza wina, tylko tych, co zarządzają polami minowymi i to oni przecinają przepiękne utwory czasem w miejscach, których nie należy ich w ogóle przecinać. A poza tym... Rasta nie będzie sam ten systemowy down w drugiej godzinie, ponieważ jest jeszcze jeden klient, który też obchodzi dzisiaj swoje urodziny z zagranicy, a wcale nie jest jubilatem. Niemniej jednak jest taka płyta, nawet może dwie. Tak, z tej drugiej dzisiaj zagramy. A to będzie później. Na razie, a ty byłeś w Jarocinie w ogóle?
2: Byłem, chodzi ci w ogóle?
0: Teraz, nie, w tym roku. Nie, teraz
2: w tym
0: system.
2: Roku nie byłem. Kiedyś byłem na którejś edycji, kiedy doszło tam do zamieszek i odstrzelono nos jednemu panu.
0: A to ja nie byłem wtedy. Nic to. Słyszałem, że Seth Smiles tam zagrali, ja ponieważ Imkowicz...
2: Seth Smiles mieli grać w Jarocinie tegorocznym nową Aleksandrię Siekiery.
0: Tak.
2: I to było ciekawe.
0: Tak, i mam nadzieję, że im poszło i że było git, jak ktoś widział i może coś napisać albo zadzwonić pod 321-321-666, to ja zapraszam bardzo serdecznie, bądź ze mną.

0: Falda was especially for you. Wait a second. 23 minuty temu minęła 23, a zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Saul Hudson, znany nam jako Slash, gitarzysta zespołu Guns N' Roses i nie tylko. Gdzie on tam nie grał, panie? Obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, jak mówiłem już wcześniej, ale ja do tego albumu właśnie Lies ich słuchałem, a potem przestałem. Jakoś tak było.
1: No minęły cię dwa albumy tylko, no i ten coverowy.
0: No,
1: mówię ten, o oryginalnym składzie.
0: Chinese Democracy było robione
1: no, to bez
0: przez slasha, wszystkich.
1: Bez slasha już.
0: No. Ale przez wszystkich było robione. Znaczy ja tylko nie brałem udziału w tym w nagraniu, na niczym tam nie grałem. Tak, ale poza tym... Tak, potem jakoś po tym Lies z 1988 miłość mi prysła. A, bo oni perkusisty to zmienili. Tam zaczął ten, Matt Sorum u nich grać.
1: A ty lubiłeś Adlera.
0: Tak, a ja wolałem Adlera. Sorum dla mnie gra za bardzo... On taki siłowy jest, kuźwa. Tam jakbym na siłownię chodził, to wtedy się czułem jak... Tak, słuchając Guns N' Roses, niestety. To słabe. A ty miałeś przyjemność rozmawiać?
1: No ja, ze Slashem, tak. Ze Slashem...
0: Z solenizantem?
1: Tak, tak. Kiedyś przy jakiejś płycie solowej, bo on wydał parę płyt solowych.
0: Tak.
1: Chyba przy tej pierwszej, kiedy byli różni wokaliści, bo później się z Milesem Kennedym już na stałe związał i nagrywali te płyty razem.
0: Zaczęło lecieć nudą.
1: Tak, a to chyba już przy tej pierwszej, kiedy się za to wziął. Za działalność solową, no oczywiście wcześniej miał też te projekty swoje, Slash, Snake Pit i tak dalej, ale wtedy ruszył, no i tak do dziś działa z powodzeniem, łącząc Gunsów i te swoje rzeczy na boku.
0: Dobrze, to teraz mam bardzo fajną informację dla wszystkich miłośników System of a Down i nie tylko słuchających makakofonii Baby Have Fun, że w zasadzie po hańbie to będzie System, Scars, System. Potem wam nie powiem, bo nie widzę, bo mnie zasłania ten. Ale teraz będzie hańba. 2021. Nikt nam nie zrobił nic. Cudowna płyta. Pamiętam ją jak dziś. Bo ją często państwu grałem ten utwór, bo on nosi tytuł Madagaskar i to jest o naszych...
1: To tak jak u Gansów trochę.
0: Tak.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sławek Leniart, Jabi, gitara w Make Impossible Possible. Makakofonia, have fun. Baby, have fun. Czytam to z cyca makaka.

0: czy któryś z nich kiedykolwiek ci powiedział, czemu oni zrobili sobie wakacje i czemu potem je przerwali?
1: To mniej więcej wynika po trosze też z tej piosenki. Tak, rozmawiałem z Sergem Tankianem o tym w 2021 roku. Przypomnę również o tym utworze Protect the Land, który trafił rok wcześniej do obiegu i to było coś, że w ogóle System of a Down stworzył coś nowego. Ale
0: dwa numery wtedy zrobili.
1: Dwa numery na rzecz Armenii, wtedy Górski Karabach, tak mówiąc w skrócie, bo ja to w książce dokładnie opisuję całą historię też polityczną, jaka się odbywała w tamtym czasie i co ich skłoniło do stanięcia w obronie ojczyzny. No, de facto tam był konflikt o Górski Karabach, to jest region między Azerbejdżanem a Armenią. Azerbejdżan zaatakował w 2020 pierwszy konflikt, pierwsza odsłona tego, bo wcześniej Ormianie to ten teren zajmowali, w 2023 zupełnie im odebrał, no ale wtedy, kiedy po tej pierwszej odsłonie System of a Down się zszedł, musiał pokonać trudności, które wciąż powstrzymują ten zespół przed regularnym nagrywaniem i przed regularnym funkcjonowaniem. Oni tylko w takim trybie wakacyjnym się spotykają, grają koncerty i do widzenia. Natomiast ciągle nie mogą niczego stworzyć i Serge wystosował taki manifest do kolegów, kilkupunktowy, który mówił na przykład o tym, że musi być równy wkład twórczy. A drugi punkt, że musi być równy wkład pieniężny. Każdy, w sensie wyjęcie tych pieniędzy, a nie wkład, może tak powiedzmy. No bo jednak płyty Hypnotize i Mesmerize, to było w zasadzie większość dzieła Malakiana, ja też w książce opisuję. Zajrzałem w papiery sądowe. Oni się tam, ktoś inny ich tam pozwał, ale musieli pokazać, jak tam się dzielą tą kasą. No i wychodzi, że Malakian naprawdę większość tego brał, więc Serge powiedział...
0: No bo większość wtedy zrobił.
1: Zrobił, ale powinien kolegom dać też, tak? Red Hot Chili Peppers dzielą się na przykład porówno i dzięki temu być może nie ma tam kłótni takich i działają i nagrywają płyty, a tutaj tak nie jest.
0: To dobrze, ale posłuchaj, Red Hot Chili Peppers istnieje kilkadziesiąt lat dłużej niż System of a Down. Może jeszcze nie gadali na temat...
1: Czy kilkadziesiąt, no z dziesięć może dłużej.
0: Dobrze.
1: No tak czy inaczej, no Chad Smith, który być może nie za dużo robi tam twórczo, jednak dostaje i czuje się dowartościowany, natomiast tutaj w tym systemie okej, jakby perkusista jeszcze nie dostawał, czy Szawo, basista, to, ale Serge Tankian to jest jednak twarz, druga twarz obok Malakiana, więc oni się o to pokłócili i Serge powiedział, owszem, możemy nagrywać, jak te warunki zostaną spełnione, one nie są gotowe do spełnienia i tylko w tamtym momencie, tylko z okazji obrony ojczyzny zeszli się i Serge zaakceptował utwory, które de facto Protect the Land był przygotowywany do projektu z Carson Broadway Malakiana, więc on zgodził się, już ustąpił, nagrajmy to, tak jak Daron zarządza, weszli do studia szybciutko, Daron tam jeszcze dokładnie im mówił, co mają grać, żadnej wolności twórczej nie było, wszystko pod dyktando Darona, no i wtedy się na to zgodził, natomiast teraz nie ma nowej płyty i się na to nie godzi i no, był taki moment, tutaj też opisuję, w 2017 roku, kiedy on im w ogóle powiedział, okej, ja odchodzę. Szukajcie nowego wokalisty. Poprosili go o to, żeby nie ujawniał tego publicznie wtedy. Potem już to dopiero wyszło i szukali faktycznie. Były przesłuchania nowego człowieka do System of a Down. I podobno był to ktoś o ormiańskich korzeniach, tylko że nie bardzo sobie radził w takiej mocnej muzyce. Więc to był jeden powód, a drugi no podobno nawet Daron stwierdził, że ja sobie nie wyobrażam systemu, jeżeli nie będzie Serge'a. No i może faktycznie on tak uważa. To, że jest takim control freakiem i muzykę musi kontrolować, to jedno. A poza tym kocha Serge'a. Co widzieliśmy teraz pierwszego dnia na Stadionie Narodowym, kiedy się
0: pazerny na kasę jest.
1: Na kasę. No, lubią się. Ściskali się, no, było śpiewanie dla Darona z okazji jego urodzin. Happy Birthday. No i również do tego się przyłączył Serge. Tort był, tam widziałem. No i pięknie się uściskali panowie. Zresztą później też.
0: Tort to był gumowy od publiczności.
1: Więc między nimi jest...
0: Pozdrawiam wszystkich, którzy byli i w sobotę, i w niedzielę.
1: I balony też były, tak.
0: Tak, balony super. Pozdrawiam kolesia. Rozmawialiśmy z...
1: Akcja była, tak.
0: Tak, on się tym... Dobrze, wrócimy do tego. Jeszcze na razie systemowy dam dla państwa, a potem coś zupełnie innego.

0: To raptem dwa lata temu Zile, Nardorn wypuścili Gryfa. To czwarty ich album. Ja uznałem, że jednak należy mu się upamiętnienie, bo to przepiękna płyta, zwłaszcza ten numer Are You The Only One Now. Cudo w trepkach, naprawdę. Dobrze, jakieś plany zawodowe na najbliższą przyszłość u pana?
1: Pewnie wypadałoby wznowić książkę o Tulu, książkę o Red Hot Chili Peppers i książkę o Pearl Jamie, ale poczekajmy może, aż ci wykonawcy coś nowego przedstawią i dopiero będę dopisywał, tak jak...
0: Podobno Red Hot coś tam tworzy.
1: Tak, Flea mówił przy okazji swojej płyty solowo-trąbkowej, jazzowej, że tworzą i że to ma być coś innego. To mnie zaintrygowało, że może to jednak pójdą w jakimś nowszym kierunku. Ciekawe.
0: Jeszcze nowszym? Nie sądzę.
1: No innym. Może to by było ciekawe, gdyby zrobili jakiś koncept, album progresywny na przykład dla odmiany.
0: Tak. No nic to. A z Daronem nie rozmawiałeś na temat Scars on Broadway?
1: Nie rozmawiałem na temat Scars on Broadway, natomiast w tym uzupełnieniu w książce, bo ona pierwotnie miała 30 rozdziałów, teraz ma 38, więc mimo, że pozornie były tylko dwa utwory nowe, jeżeli chodzi o ten tytułowy systemowy Down, to tam jest dokładnie opisana też kariera Darona, bo dwie płyty mieliśmy Scars on Broadway. On się rozkręcił w tym czasie. No i oczywiście Serge Tankian, który tych wydał, trudno nawet policzyć ile, bo tam były epki, były płyty, więc ich twórczość solowa jest też dokładnie omówiona. Między innymi no, ten drugi album tak naprawdę Scars on Broadway, Dictator, który... Jak wynika z wypowiedzi Malakiana, on był tak naprawdę ćwiczony. Niektóre utwory były ćwiczone jako System of a Down. Z myślą o System of a Down, kiedy oni się zeszli we trzech bez Serge'a, bo Serge dużą część czasu spędza w Nowej Zelandii, więc nawet fizycznie z nimi nie mógł być. No i ćwiczyli między innymi utwór Lives, zdaje się, który trafił na płytę Scars on Broadway, a mógł być świetnym
0: Systemem of a Down.
1: Jak najbardziej.
0: Ciekawe. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Co ma 200 zębów i trzyma potwora.
0: Ucałuj i utul Charlie'ego ode mnie, bardzo cię proszę. Dobry wieczór.
2: Utulam, dobry wieczór, bardzo mi miło. Jak myślisz, bo to jest dość proste pytanie. Rozporek, nie? No taki szuchar. Ale dlaczego to mówię? Bardzo mnie rozwaliło po prostu to, co goście, bo doceniam, bo jakby chciałbym być na miejscu gościa, znać się, rozmawiać z tymi ludźmi i tak dalej, to jest naprawdę duży zaszczyt i no, nie wiem, no, mógłbym spokojnie umrzeć, tak? To, co zrobił ten człowiek, to ja dziś umieram spokojnie, jestem zadowolony, tak? Coś w życiu osiągnąłem, natomiast nie rozumiem... Ja do tej pory systemowy dam postrzegałem jako zespół, nie powiem, że patriotyczny, ale naprawdę fajny, naprawdę z misją, naprawdę, no fakt, że tam gdzieś ten Malakian mi się tak komercyjnie najbardziej pokazywał, bo z występów na przykład Serge'a w internecie, na przykład z ojcem, widzę, że to jest człowiek, który jakby średnio patrzy na komercję, tak? A tu się okazuje, że no kurde, wszyscy chcą pieniędzy. najlepiej za nic. No i zostałem rozwalony po prostu. Zostałem rozwalony, bo znowu się okazuje, że człowiek to jest człowiek, a nie jakaś fajna istota, która walczy o wolność Górnego Karabachu czy innych swoich pobratymców. No... No, ale niemniej zazdroszczę gościowi, no to jest no duży szacun. Duży szacun, duże zazdro, jak to mówią młodzi.
0: Przepraszam, że się wetnę tak w twoje wywody.
2: Ale bardzo proszę.
0: Ale on tworzy i zażądał po prostu zapłaty za swoją twórczość, tylko o to poszło.
2: Tak, nie, ja rozumiem, tylko jakby... powinni gdzieś, no, nie wiem, ja przynajmniej mam takie podejście, ja kopiąc doły nie robię jakichś specjalnych, znaczy to jest taka, no nie kopię dołów, ale powiedzmy, tak, jestem szalym człowiekiem, kopię doły i niespecjalnie jest to jakaś misja ogólnoświatowa, żeby tam coś ocalić czy coś komuś pomóc, natomiast taki zespół, szczególnie tak w takim odbiorze powiedzmy medialnym, tak? To jest zespół, który o coś walczy. Ci ludzie osiągnęli sukces mimo jakby swojego niekoniecznie amerykańskiego pochodzenia w 100%. I oni, no dla mnie byli, mówię, no ideowcami, tak? Tak w dużym, naprawdę dużym uproszczeniu.
1: No ale ciągle, tu... ciągle są, no jednak Serge Tankian wybrał się do Armenii, kiedy była ta aksamitna rewolucja i on wręcz uczestniczył w wydarzeniach politycznych. Zaprzyjaźnił się z premierem Nikol. Tak, bo tutaj były też filmy dokumentalne na ten temat z Nikolem Paszynianem, premierem, który zresztą jest gościem w ich wieku, no i szedł przez miasto jak jakiś przywódca polityczny i tam go cały Erywań oklaskiwał.
2: Ja jestem pełen podziwu dla takiego jakby obrazu tych ludzi, bo oni pomimo wszystko walczą i powinni gdzieś mieć z tyłu głowy, że fajnie, zarabiamy siano gdzieś tamtego, ale no tutaj...
1: No zarabiają, ale tak jak w przypadku Protect the Land jednak mimo, że dzieliły ich te różnice wcześniej finansowe, no to oni się w tym wypadku zrzekli wszelkich dochodów z tych utworów na zawsze na rzecz właśnie Armenii. Tam to szło na fundusz dla weteranów, dla ofiar tego konfliktu, także...
0: Cały czas idzie. Tak, jak idą. My to gramy, to u nich to pika.
1: Tak jest, także oni potrafią się jednak wznieść i ciągle pamiętają, myślę, o tej swojej sprawie.
2: Szkoda, że to przy okazji jednego czy dwóch utworów, a tutaj taka trasa 2x60 000 narodowy czy inne podobne wyczyny w Europie. I tutaj jakby nie słychać tego. To jest takie pyk, to mamy torcik, że podzielimy i z głowy, tak? Jako żeśmy się dogadali, że ja wezmę dwa kawałki, ty jeden. I to mnie po prostu, nie, ja, to jest tylko moje spojrzenie jakby na ten zespół. Ja troszeczkę inaczej przez tą audycję tutaj niestety. Gdzieś tam mi odeszła ta empatia, tak? Która gdzieś mi wyzierała z tych działań właśnie, czy Malakiana, czy Tankiana najbardziej, bo Malakian trochę mniej ma takich jakby oficjalnych, patriotycznych czy empatycznych względem krajanów zachowań, natomiast Malakian pokazuje nawet te piosenki, które nagrywał właśnie, jak powiedziałem, na początku z ojcem. On jakby to dużo pokazuje tego swojego takiego wykorzystania tej swojej twarzy, tak? Do piosenek, które nie są popowymi tupnięciami, tak jak gdzieś tam jakaś Taylor Swift czy jakieś inne rzeczy. One coś niosą, te piosenki, tak? Jest jakiś tekst, jest nawet w googlowym tłumaczeniu powoduje, że przeciętnie inteligentny makak jest w stanie zastanowić się, co się tam dzieje w tamtym regionie, tak? Gdzieś są ludzie, którzy powiedzmy, no cierpią, tak? I ktoś próbuje im tu pomóc, nagłaśniając taką rzecz.
0: Makak tak naprawdę ma w dupie cierpienie innych ludzi, bo teraz widzi 0000. Dobry wieczór Państwu, zdobyłem trzecią koszulkę lidera. Witam bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. A odnośnie cierpienia ludzi żartowałem. Dobrze.
2: Nie, no wiem, no makak jest współczulnym zwierzęciem. To jest jedna z niewielu małp, a na pewno z niewielu gatunków ssako podobnych, która współczuje wiele sytuacji, jest empatyczna. I mogę, no poza tym, że wychodzi to teraz na jakieś masło albo inne takie, nie wypowiem się, jakie włażenie, ale generalnie tak, no tutaj...
0: Lizus.
2: Mogę być Lizusem.
0: Dobrze, stosunkowo udanej nocy w takim razie.
2: Ja jeszcze tylko mam, jeśli mogę, bo tak tradycyjnie jedno pytanie takie dość ważne, a dzisiaj się zachowałem trochę jak przyszłem. Czy jest jakaś opcja, żebyśmy wymyślili konkurs na to dzieło, które ujawnia jakby prawdę, czy specjalnie?
0: Nie mam.
2: Znaczy ja nie, do makaka.
1: To pan dyrektor musi tutaj zarządzić z wydawnictwem, ale to już myślę przyszła audycja. Nie dziś.
0: No
1: dziś
0: nie,
1: nie dziś.
2: Nie dziś, może jutro. Dobrze.
0: Stosunkowo udanej nocy.
2: Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
1: Dziękuję.

0: Scars on Broadway na najpiękniejszym festiwalu świata, ale to byłby czad, mój Boże, mieszany. No dobrze.
1: Daron. Daron też pamiętał Armenii, bo w tym klipie, w klipie do tego utworu mieliśmy piękne tańce ludowe. I tutaj prawie sami, tak, prawie sami zaczęliśmy wywijać, mimo że później.
0: Bo to taki utwór jest po prostu, no co ja ci poradzę. Tak napisał, tak nóżką kręci. Bartek Koziczyński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za przybycie.
1: Dziękuję jeszcze raz. Polecam książkę o systemowy down, hipnotyczny krzyk.
0: Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. To była Makakofonia, Baby Have Fun. Nawet po godzinach, ale zanim się rozstaniemy, mam do ciebie i dla państwa propozycję, nie do odrzucenia, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Tekst utworu jest łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: Ale to musisz sam, bo wokalnie chcesz mnie tutaj?
0: Tak, chcę się właśnie nie. Wokalnie od tej strony.
1: Nie, nie.
0: Jak
1: nie.
0: Się śpiewa w Tylko Roku?
1: Tylko Roku, my po prostu w Teraz Roku po pierwsze.
0: Tak, przepraszam, Teraz Roku, mnie się zawsze przestawia.
1: Opuściłeś się w pisaniu felietonów.
0: Dlatego już nie wiem, dla kogo pisałem.
1: W Teraz Roku nie śpiewamy właśnie, wiesz.
0: W ogóle?
1: Bo mamy świadomość, nie, mieliśmy zespół, jak już tak mówisz, mieliśmy zespół jedynie Skała, w którym śpiewał kolega Igor Stefanowicz, no ale on odszedł i w tym momencie nie mamy wokalisty, więc...
0: A ty co tam robiłeś w tym zespole?
1: Ja byłem na gitarze. Byliśmy no to... zespołem po prostu nieudanych muzyków.
0: Weź przykład z Darona Malakiana, on też grając na gitarze śpiewa czasem.
1: Ale on jest udanym muzykiem, wiesz, a my byliśmy
0: spokój
1: nieudani.
0: Się. Odliczę do trzech i polecisz ze mną, bardzo cię proszę.
1: No way.
0: Z flagą na kasku po złoto.
1: To ja będę słuchał.
0: Bardzo proszę. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Nie dołączył skubany. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo Dzięki. Udanego weekendu.